0: dobre, cenne, no, spełnia swoją rolę, jeśli chodzi o zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o odchudzanie, no to to jest jakiś schemat, w który się wrzucamy. I on najczęściej nijak ma się w ogóle tak ani do naszego stylu życia, do czasu, do tego, jak pracujemy, czy my potrzebujemy co 3 czy co 4 godziny jeść posiłek. Tak, wrzucamy się w ten schemat. Każdy jest z nas inny, inaczej metabolizuje, co innego lubi. Więc to ma być taki sposób odżywiania, który po pierwsze będzie mój, po drugie taki, który będę lubił, który nie będzie przerażający, tylko to będzie taki sposób odżywiania, że na myśl o tym, na przykład sobie pomyślę, dobrze, to ja mogę już tak zawsze żyć, całe życie. I wtedy te odstępstwa, czyli raz na jakiś czas ciacho, czy raz na jakiś czas, jak ja to śmiesznie czasami mówię, padlina, nie zaszkodzi, ani od tego nie zachorujemy, ani od tego nie przytyjemy. To jest jedna rzecz. Z aktywnością jest tak samo. Ja po prostu ciągle widzę te karnety na siłownie, które leżą w szufladach, tak? I tam kwiczą sobie i czekają na te lepsze czasy. Znajdźmy taką aktywność, bo to jest warunek, żeby się nam chciało, która będzie miała zawierała ten element przyjemności. I każdy z nas może odkryć zupełnie coś innego dla siebie. To może być czasami się okazać kopanie ogródka albo spacer intensywny. To nie musi być siłownia. I też jeszcze jest coś takiego też na przykład jak aktywność spontaniczna, którą możemy przy okazji uprawiać, że na przykład zamiast na 8 piętro windą wchodzimy po schodach i przy okazji, a my i tak musimy wejść do tego domu, nie musimy sobie tego planować, kupować od razu butów do biegania za 1000 zł, tak? Zacznijmy od takich prostych rzeczy, małych rzeczy i wtedy, kiedy to się utrwali, to my sami złapiemy bakcyla i ochotę na więcej.
1: Czyli ta metoda małych kroków może się przydać i tak naprawdę może spowodować, że zmienimy styl naszego życia, a nie tylko wejdziemy na dwutygodniową dietę i później odpuścimy.
0: No bo pytanie, co dalej, tak? Moja koleżanka dietetyczka często słyszy od swoich pacjentów, no dobrze, pani Olu, ale co teraz, co dalej, tak? Nawet jak się uda schudnąć. I to się udaje, bo to nie jest najtrudniejsze, jak mamy dobrą motywację, tylko najtrudniejsze jest utrzymanie wagi. Więc nie opłaca być nam się na tych dietach nieszczęsnych, bo po pierwsze nikt z nas nie chce, przy gorszej formie psychofizycznej napięcie tylko rośnie i puszczamy i nadrabiamy to, co sobie zakazujemy z podwójną siłą. Po drugie psujemy sobie metabolizm za każdą dietą i potem, kiedy wracamy nawet do naszego normalnego jedzenia, to my nie strawimy już tego kotleta w taki sam sposób i tak szybko jak sprzed kuracji odchudzającej. No i potem się dziwimy, że jest efekt jojo na przykład, że mam dodatkowe kilogramy.
1: Czyli uniwersalna, niezawodna metoda na zmianę stylu życia nie istnieje. Każdy po prostu musi znaleźć coś swojego.
0: Ja tak uważam i to obserwuję też u siebie w gabinecie. Przychodzi do mnie mnóstwo osób i wydaje się pozornie, że każdy ma podobny problem, każdy jest zupełnie inny, ma inne doświadczenia, inny organizm, inaczej metabolizuje, co innego lubi, każdy z nas jest inny.
1: Drobne upadki i takie no chwile zwątpienia zdarzają się chyba każdemu.
0: To jest nieunikniony element procesu odchudzania. To nie jest nigdy proces liniowy. Proces liniowy to jest właśnie ta taka nieszczęsna dieta w wydaniu, którym najczęściej ją stosujemy. Czyli jest start, potem jest meta, a potem jest upadek bolesny, tak? I efekt jojo. I zaczynamy od początku. Proces zmiany stylu życia i w ogóle tego odchudzania, ale też no, zmiany stylu życia, bo to jest zobowiązanie na całe życie. To nie jest do wakacji, do Sylwestra i na chwilę, jeśli chcemy długofalowo utrzymać efekt. To jest proces sinusoidy i te upadki będą i do tego potrzebna jest właśnie nasza motywacja, ale nie ta zewnętrzna. Ona pomaga nam zacząć, a najczęściej tylko ją mamy, czyli ślub, wakacje, tak, sukienka, bikini, kaloryfer na brzuchu. Mhm. No jakby tych motywatorów zewnętrznych jest dużo, każdy ma swój. I kiedy bodziec mija, bo na przykład
1: wakacje się kończą.
0: Dokładnie, to już nam się odechciewa, bo nie mamy tej marchewki przed sobą. Więc to, co jest ważne, oprócz tej zewnętrznej motywacji, która może nam pomóc zacząć, to też jest znalezienie takiej motywacji wewnętrznej, pozytywnej, czyli takiego prawdziwego powodu, dla którego to jest dla nas ważne. Czasami to jest zdrowie, czasami to jest lepsze samopoczucie, czasami to jest lepszy wygląd, jakiś stan emocjonalny, tak, chcę się czuć lekko. Jakby każdy musi poszukać, dlaczego to jest dla mnie ważne i dlaczego ja mam zrobić wszystko, żeby mi się udało, ale na zawsze, tak? Że ja zawsze chcę się tak czuć, a nie tylko na chwilę.
1: Ale zakładam, że początki zmiany stylu życia bywają trudne, szczególnie ten początek. I załóżmy, że taką decyzję podjąłem 2 tygodnie temu, od 2 tygodni jem zupełnie inaczej, no ale po drodze upadłem, zjadłem fast food. Pierwsza moja myśl, stało się koniec wszystkiego.
0: No tak, tak, to też bardzo często ja się z tym spotykam, to jest takie zero-jedynkowe myślenie dychotomiczne, czyli wszystko czarne albo białe, wszystko albo nic, objadam się albo głodówa, no i pierwszy upadek oczywiście ma być idealnie, tak, no idealnie nie ma w życiu w ogóle, więc jak ten błąd popełnię, to już się poddaję i tego robić nie można. To jest chwilowe odstępstwo, które będzie się zdarzało. Ja muszę za chwilę, na drugi dzień, za godzinę wrócić na te swoje tory, które sobie tak wyznaczyłam, czy wyznaczyłem, żeby dotrzeć do celu tam, gdzie chcę być.
1: No dobrze, ale co mówi pani pacjentom, którzy są na tych torach i mówią, no ja się zatrzymuję, ja wysiadam, bo już mam dość na przykład.
0: No wtedy właśnie przypomnij sobie, po co to robić, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne i jak teraz się poddasz, gdzie będziesz, tak? Czyli trochę też straszę. I wtedy ktoś mówi, no tak, już na przykład udało mi się 5 kg zrzucić, zostało mi jeszcze 15. Jak teraz się poddasz, no to za chwilę je odzyskasz. To jest kwestia 2 tygodni, 3. Chcesz tam być? Nie. No to się nie poddajemy, tak? Przypominamy sobie też, po co ja to robię. Ten stan przywołujemy, dlaczego to jest dla mnie takie ważne. Można sobie zrobić też taką listę korzyści po osiągnięciu celu, czyli wypiszę sobie wszystkie te cele, które osiągnę, co mi da, kiedy schudnę i nosić tą kartkę przy sobie, tą listę korzyści, przypominać sobie o tym. Właśnie w tych kryzysach wtedy ona jest bardzo potrzebna i niezbędna, bo oczywiście, że często zapominamy, jeszcze jest coś takiego jak myśli sabotujące, które się pojawiają w naszych głowach, które pomagają nam trochę odpuścić albo zwolnić się z odpowiedzialności. I to często jest, to tylko jeden kawałek. Teraz zjem, potem zjem mniej, tak? Nie może się zmarnować. No przecież za to zapłaciłem. To ostatni raz. No przecież nikt nie widzi. No, to cała lista jest tych myśli sabotujących. Więc też trzeba być ich świadomym. I można sobie je wypisać. Okej, to się może pojawić. Przygotować je. Na przykład... Wiem mniej więcej, czasami robimy taką mapę odchudzania. Jest start i kiedy pojawi się pierwszy kryzys? No, znamy się trochę, tak? Więc wiemy, kto może nam przeszkodzić też w tym problemie, bo czasami się okazuje, że najbliżsi wcale nie są najlepszą grupą wsparcia.
1: Wręcz przeciwnie.
0: Oczywiście, bo znajomi mówią, oj, przestań, nie przesadzaj, napij się tego piwa i daj spokój, nie przytyjesz. No, oni chcą, żebyśmy byli tam, tak? Tak nam umiejętnie z tej drogi. No, w rodzinie też, w domu, no mąż krzyczy, nie będzie schabowego, tak? Po prostu nagle zmiana nawyków, pusta lodówka, albo tu jakieś inne rzeczy w tej lodówce, no wszyscy zaczynają się buntować.
1: Same przeszkody.
0: Tak, każdy chce zachować status quo, do którego jest przyzwyczajony, bo to jest bezpieczne. No a my tu nagle robimy sobie i innym rewolucję, więc musimy się na to przygotować i zastanawiamy się też często na zaś z moim klientem, jak w tym kryzysie i w tym dole możesz sobie pomóc? Bo to jest znowu sprawa bardzo indywidualna. Ja nie narzucę niczego, bo to jest rada, którą wiadomo, co można z radami czyimiś sobie zrobić. Ja muszę sam wiedzieć, co na mnie najlepiej podziała, tak?
1: Czyli to jest trochę jak przygotowania do walki. Takie
0: no to
1: strategiczne.
0: Jest naprawdę
1: planowanie
0: ciężka
1: przyszłości.
0: Praca. To jest zmiana, to jest wyjście ze strefy komfortu, to jest nieznane, to są automatyzmy, które trzeba przekształcić, pokonać, które naprawdę lubimy i nasz mózg je bardzo lubi, bo to jest wygodne, my uwielbiamy drogę na skróty, więc to wymaga wysiłku psychofizycznego naprawdę od nas dużego.
1: I też nie możemy być chyba wobec siebie tak bardzo surowi, bo mam wrażenie, że często jesteśmy wobec siebie aż nadto krytyczni
0: tak,
1: wielokrotnie powód porażki.
0: Tak, tak, no bo jeśli ja często na przykład przychodzą do mnie panie, które albo działają z poziomu małego dziecka, czyli wszystko mi wolno, loda, albo z poziomu tego rodzica krytycznego, takiego krytyka, że jestem beznadziejna, znowu mi się nie udało, nie wytrwała, nigdy nie schudnę. No po prostu tam riposty w głowie biegną różne. I ja wtedy się pytam, czy ty to, co mówisz sobie w głowie, powiedziałabyś swojej najlepszej przyjaciółce, kiedy ona przychodzi do ciebie i ma kryzys, najadła się właśnie czekolady i obawia się, że nie schudnie nigdy. No to byś jej to powiedziała, wiesz co, tak, jesteś beznadziejna, znowu się nażarłaś i nigdy ci się nie uda, wiesz? W życiu byś tego nie powiedziała, tak? No a my sobie to robimy, my sobie to mówimy i naprawdę jesteśmy dla siebie często bardzo okrutni. To na pewno nie motywuje, no bo ja sobie wyobrażam, jak ktoś by chodził obok mnie i cały dzień mi tak wkładał do głowy, to albo bym odwinęła, tak? Albo bym rzeczywiście się poddała i żeby tylko już tego nie słuchać. Więc rzeczywiście to jest ważne, co mówimy do siebie. Musimy być dla siebie w tym też oczywiście czuli, ale nie zwalniać się z odpowiedzialności.
1: Dla wielu osób, szczególnie na diecie, wizja dużego obiadu i deseru w sobotę może być wyjątkowo motywująca. Przemęczę się od poniedziałku do piątku, w sobotę i w niedzielę sobie odbiję.
0: No nie wiem, czy to jest dobry sposób. Ja mam co do niego dużo wątpliwości. Po pierwsze dlatego, że to przemęcze już mnie martwi na dzień dobry. Czyli to znaczy, że ten sposób odżywiania nie jest dobry dla mnie, bo on mnie męczy. Czyli on jest niewłaściwy. No to rzeczywiście tylko wyczekuję tej soboty, żeby się najeść tego, co sobie zakazuję. Więc najczęściej bilans wychodzi na zero. To się nie udaje. Proces odchudzania nie będzie skuteczny, bo to, co wypracowaliśmy przez cały tydzień, nadrobimy w ciągu weekendu, bo to jest najczęściej hulaj dusza, piekła nie ma, tak?
1: No tak.
0: Więc jakby ja mogę się zgodzić z tym nagradzaniem się, bo uważam, że zakazy i nakazy naprawdę mają skutek odwrotny do zamierzonego i po to jest życie, żeby z tych przyjemności korzystać, bo sama sobie też pozwalam. Ale to ma być odpowiedzialne, z jakąś kontrolą i nie mam się męczyć, tylko zdrowo się odżywiam cały tydzień i załóżmy umawiam się ze sobą czy ze swoimi dziećmi, bo to też często na przykład dzieci dotyczy, że okej, w sobotę pozwalamy sobie na przyjemności, ale nie kilogram cukierków czekoladowych, tak, tylko to jest mały deser, staramy się, żeby on był w miarę zdrowy, a nawet jeśli on jest niezdrowy i ulubiony, to celebrujemy, to smakujemy, nie zajadamy się na zapas, bo już znowu będzie przez cały tydzień posucha, tylko po prostu to ma być rzeczywiście taka nagroda, przyjemność i mamy się tym delektować, więc na to mogę się zgodzić i to jest rzeczywiście fajne, ale nie będziemy tak pożądać tego, jak nie będzie ten tydzień męczarnią, tylko rzeczywiście będziemy się tak odżywiać, że będzie zbilansowane, że nie będziemy chodzić głodni, nie będziemy wściekli tak z tego głodu, nie będziemy budować tego napięcia, to wtedy myślę, że to odbicie i to napięcie nie będzie aż takie drastyczne w ten weekend.
1: Myślę, że zburzyła teraz pani pogląd na te tematy u wielu naszych słuchaczy, którzy chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów, ale...
0: No pytanie, czy im się udaje, bo ja najczęściej słyszę, że no nie mogę schudnąć i na przykład cały tydzień na pudełkach, pięknie, ładnie, regularnie, no ale w weekendy to już nie mam tych pudełek i wie pani, no ja wtedy już kompletnie tego nie kontroluję. No i przychodzi pani do mnie i jest zdziwiona, że no waga nawet nie drgnie. No nie drgnie.
1: No to załóżmy, że okej, sobota i niedziela to może za dużo, ale w sobotę po południu pozwalamy sobie na więcej. Jeden posiłek, czyli cheat meal.
0: No myślę sobie, że to jest okej, tak? Tylko znowu mówię, no z jakimś umiarem i zdrowym rozsądkiem. No wiadomo, że to nie może być tak, że zjemy no dwie czekolady na raz, no bo... Jakby to nie o to też chodzi. To ja myślę sobie już lepiej w ciągu tego tygodnia nawet pozwolić sobie na jakiś deserek, tak? Nawet na przykład załóżmy dwa razy w tygodniu i wtedy nie będziemy tak tego pragnąć, bo wiadomo jak działają zakazy i nakazy. No jakby myślenie samo o słodyczach już wyzwala pragnienie, bo jak myślimy o cytrynie, to fizjologia pracuje mimo, że tej cytryny nie ma tutaj, prawda? To jest wirtualny obraz, a ślinianki nam już pracują. I tak samo dzieje się, kiedy myślimy nieustannie o czymś, czego pożądamy, tak działa zakaz, no to trzustka też zaczyna pracować, wydziela insulinę, no i te słodycze wcześniej czy później pochłoniemy, bo to jest silna po prostu potrzeba nie do pohamowania.
1: Więc mechanizm nagrody tak, ale kontrolowane mocno.
0: No myślę, że tak, że jakiś odpowiedzialny.
1: Stres to nasz wróg numer jeden, absolutnie. Mam wrażenie, że on chyba najbardziej podcina skrzydła tym, którzy chcą zdrowo żyć.
0: No stres dzisiaj naprawdę jest taką trucizną XXI wieku. Jest jakiś rodzaj stresu optymalny, bo bezczynność dla naszego mózgu jest równie niezdrowa i niebezpieczna.
1: Tego stresu też potrzebujemy, prawda?
0: Oczywiście to jest motywacja do działania, jesteśmy kreatywni bardziej, ale to każdy, taki dla rozwoju osobistego jest potrzebny, ale każdy ma swój pułap i taki punkt, tak, taki optymalny i musi to sprawdzić, gdzie jest ten stres, który nam jest budujący, a gdzie już jest przekroczenie granicy i jest ten stres, który nas zjada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście dzisiaj zajadamy, ale nie tylko wcale stres. Dużo emocji dzisiaj zajadamy. To wynika z tego, że w krajach rozwiniętych jedzenie jest łatwo dostępne. A ponieważ jest przyjemne, bo tak to matka natura wymyśliła, element przyjemności w pewnych czynnościach musi być, bo inaczej byśmy nie przetrwali, tak? Mhm. I dotyczy to również nie seksu, na przykład i jedzenia. No komu by się chciało, prawda? I byśmy po prostu nie przeżyli, jakby jedzenie smakowało jak podeszwa buta. Nie wiem jak smakuje, no ale mogę sobie wyobrazić. Więc matka natura tak to wymyśliła i dlatego łatwo sięgamy po to jedzenie, a że ono jest dostępne, to stało się dzisiaj taką pokusą zaspokajania różnych naszych potrzeb. No i oczywiście najczęściej prowadzi to do obsesji, do uzależnień i to jest zastępcza forma. To nie jest adekwatne zaspokajanie naszych potrzeb, bo jak my jesteśmy zdenerwowani, zestresowani czy smutni, to nie potrzebujemy jeść. Tylko potrzebujemy się uspokoić w adekwatny sposób i znaleźć taki sposób, który rzeczywiście ten stres rozładuje. No bo czekolada uspokoi nas tylko i wyłącznie na chwilę, no a potem wiadomo, że mamy jeszcze dodatkowy problem.
1: Ale załóżmy, że jedzenie jako przyjemność wyrzucamy i zastępujemy chociażby, nie wiem, filmem wieczorem, tak?
0: No tak, bo to chodzi też znowu o tą zmianę nawyków, że no my zajadamy dzisiaj dużo rzeczy. Jemy i właśnie i dla przyjemności, i z nudy jemy, i w poczuciu winy, i zajadamy emocje, i stres, no różne, różne rzeczy. I teraz chodzi o to, że nie ma nic złego w tym, kiedy dajemy sobie przyjemność w postaci czekolady, ale jeśli to jest jedyna przyjemność w naszym życiu, albo jeden z niewielu sposobów, tak, nagradzania siebie, no to mamy problem. No bo podążamy, pożądamy tego bardzo dużo. No ile tych czekolad musimy zjeść, żeby ten efekt wywołać? Uzależnienie, mechanizm uzależnienia w zasadzie nie ma znaczenia, od czego się uzależniamy, jest taki sam. No oczywiście żniwo, wiadomo, że narkotyki czy alkohol zbiera dużo większe i szybciej niż taka czekolada, ale w konsekwencji czekolada też z czasem, po pierwsze, no jest to psychicznie nie do wytrzymania, bo jesteśmy w szponach na nałogu i jakby tak to nami rządzi. No a po drugie mamy nadwagę, otyłość i konsekwencją różne są tego też choroby. Ale mechanizm jest ten sam. Mózg z czasem przyzwyczaja się do tych dawek, no bo przyjemność jedzenia czekolady polega na tym, że wytwarzają się te hormony szczęścia, tak? Dopamina, serotonina, neuroprzekaźnik, serotonina działa i jest nam fajnie. No ale z czasem mózg przyzwyczaja się do tych dawek i żeby wywołać ten sam efekt, potrzebujemy więcej i więcej i więcej, więc to uzależnienie od słodyczy z czasem 3 czekolady nie wystarczą, żeby wywołać ten sam efekt. To samo dotyczy też innych używek, nie? I cukier oczywiście uzależnia i fizycznie, i uzależnia również też i no, psychicznie, emocjonalnie.
1: Ale zawsze można też spróbować powalczyć z przyczyną, czyli postarać się spróbować kontrolować swoje emocje albo poradzić ze stresem.
0: No tak, na początek można tak bardzo po wierzchu świadomie, czyli z nawykiem, czyli wprowadzam inne rodzaje przyjemności do swojego życia, tylko teraz znowu siebie muszę znać i one muszą być adekwatne, czyli ta nagroda musi być adekwatna jak zjedzenie czekolady, bo jak będzie mniej fajna, no to przegra z czekoladą, więc chętniej sięgniemy po czekoladę i wtedy tej czekolady mniej będziemy pożądać, tak? A z drugiej strony, ja często tak pracuję, gdzieś rozmontowujemy tą przyczynę, tak? Co ja zajadam tak naprawdę, z czym ja sobie nie radzę, o co tak naprawdę chodzi.
1: I próbujemy sobie z tym poradzić.
0: Jeśli nie, no to po prostu musimy udać się do specjalisty, bo naprawdę czasami za uzależnieniami związanymi z jedzeniem stoją no, bardzo poważne problemy i różnego rodzaju traumy. I to się zaczyna już na bardzo wczesnym etapie. W dzieciństwie te nawyki są kształtowane, albo nas przekarmiali, albo no, zmuszali do jedzenia, jakaś przemoc też związana z jedzeniem i potem niestety no to mamy właśnie, mamy różne zaburzenia z tym związane.
1: Czy każdy, kto ma nadprogramowe kilogramy, powinien udać się do psychodietetyka?
0: No myślę sobie, że pewnie nie każdy. No trochę jest tak, że my zaczynamy najczęściej odchudzać się trochę nie od tej strony, co trzeba. Czyli no, najczęściej to w ogóle zaczynamy się nas odchudza doktor Google, no, bo on ci dużo robi rzeczy, więc mylimy informacje z rzetelną wiedzą i nam się wydaje, że to co w internecie to nam ma pomóc. Ale ja myślę sobie, że trzeba najpierw się zastanowić, po pierwsze, jak długo trwa problem. Czy ja tą nadwagę mam, bo na przykład jestem kobietą, która przytyła w ciąży i nie umiem sobie z tym poradzić? Czy ja mam tą nadwagę od dzieciństwa, bo jestem przekarmianym dzieckiem i problem jest bardziej złożony i to dotyczy też, kwestia jest też mojej psychiki, więc wtedy myślę sobie, że jak najbardziej koniecznie trzeba udać się do specjalisty i od tej strony zacząć, a uzupełnić to jakby też dobrym planem żywieniowym, takim adekwatnym do moich potrzeb i aktywnością fizyczną. Więc to zależy, jaki to jest po prostu przypadek, mówiąc już tak brzydko, na ile długo trwa problem, na ile ja się z nim borykam, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia mojego braku edukacji. I to jest tak, że ja wystarczy rzeczywiście poczytam na ten temat, zweryfikuję to z tym moim stylem życia, wdrożę kilka poprawek, okaże się, że na przykład wystarczy, że jeden nawyk zmienię, bo mam jeden nawyk, który mnie gubi, tak? Jem za dużo słodycza, cała reszta jest w porządku. I tutaj nie trzeba wtedy rzeczywiście jakoś pracować bardzo głęboko. Chociaż z doświadczenia wiem, że to jest myślę, że około 5% populacji, która rzeczywiście potrzebuje zmiany nawyków, psychoedukacji i jakby problem jest rozwiązany. 95% to jakby to są naprawdę bardzo poważne i głębokie przyczyny. I to, co dzisiaj, myślę, nie bierze się pod uwagę, to właśnie te różne czynniki, które też są ważne. I widać to po statystykach i w Europie, i na świecie, w Polsce też. Ta dynamika przyrostu ludzi otyłych z nadwagą, mimo wiedzy, świadomości, dostępu do tej wiedzy, wcale nie maleje. Więc no, tutaj musimy też brać pod uwagę te aspekty właśnie i psychologiczne, i emocjonalne, i rodzinne, i nawykowe, tak? Środowiskowe, kulturowe, więc dużo jest tych czynników.
1: Ale podejrzewam, że mało kto o tym myśli, bo przechodząc na dietę, zmieniając swój styl żywienia, po prostu zaczynamy i kończymy na lodówce. Zmieniamy produkty, które jemy, tak? Wprowadzamy jakieś zasady, ale mało kto, wydaje mi się, ciągle myśli o tym, żeby zajrzeć do swojej głowy, tak? I tam poszukać przyczyn.
0: Ja bym tak naprawdę to chyba w ogóle zaczęła od badań. W jakim stanie, w jakiej kondycji jest moje ciało, tak? Bo często okazuje się, że mamy już jakieś choroby w sobie, czy cywilizacyjne, czy dietozależne, czy Hashimoto, czy cukrzyca, czy ponad 1,5 miliona Polaków ma cukrzycę, drugie tyle prawdopodobnie
1: nie wie,
0: bo się nie bada. Więc od tego chyba bym tak naprawdę zaczęła, bo to też będzie wymagało indywidualnego jakiegoś planu żywieniowego, tak? Bo się okaże, że na przykład mam Hashimoto, czy mam rozregulowaną tarczycę i ja nie mogę pewnych produktów jeść, muszę o to zadbać. Więc myślę sobie, że od tego bym zaczęła. No, ja myślę, że też dużo osób nie chce udawać się do specjalistów, dlatego, że króluje w Polsce nadal taki stereotyp, że to jest wstydliwe, że to oznacza, że coś ze mną nie tak, że jestem psychiczny, tak? Albo, że ja sobie sam czy sama z tym muszę poradzić. To jest takie niewygodne, wstydliwe, więc myślę, że to też nadal pokutuje. A z drugiej strony dzisiaj mamy też takie czasy, że wszystko musi być fast, tak? chcemy szybkich efektów wszędzie, w każdym prawie obszarze naszego życia i tutaj w tym obszarze odchudzania również. Więc dlatego tak chętnie sięgamy po te sposoby, które są szybkie i dają nam szybkie efekty, a niekoniecznie są one ani zdrowe, ani mądre, ani skuteczne przede wszystkim. I czasami zdarza się, co chwila słyszymy różne przypadki w mediach, że one też zagrażają naszemu życiu.
1: Wakacje to jest idealny moment na to, żeby siebie usprawiedliwić. Nawet jeśli w ciągu roku trwaliśmy w jakichś postanowieniach, to absolutnie to, co na wakacjach, zostaje na wakacjach, tak? To, co na szlaku, zostaje na szlaku i wracamy z kilogramami nadprogramowymi.
0: To zależy od tego, jak funkcjonujemy w ciągu roku. Mhm. Jak nie funkcjonujemy w tych restrykcjach, to nie mamy takiego pragnienia. To jakby te nawyki z nami zdrowe podczas tych wakacji nam towarzyszą i wtedy oczywiście właśnie zjem sobie loda czy gofra, to nie jem codziennie po 5 gofrów, tylko zjem sobie jednego czy dwa na tydzień i od tego nie przytyję i to mi wystarczy. I myślę sobie, że też można, pod warunkiem, że też zadbamy o jakąś aktywność odpowiednią, że to nie będzie leżenie plackiem na plaży i opychanie się, tak, czym popadnie, no to wtedy musimy mieć jakby świadomość tego, co nas czeka po wakacjach.
1: Ale przyzna pani, że mimo tego, że jesteśmy świadomi, dbamy o to, co jemy, to jadąc do kurortu, wszystkie restauracje, budki i no przeróżne sklepy nas kuszą zapachami.
0: No trudno się też temu oprzeć. No myślę sobie, że też po to są wakacje. Jakoś jestem zwolenniczką zdrowego rozsądku, żeby naprawdę czas sobie na tych wakacjach też i pozwolić. No nie odbierać, nie można sobie też odbierać przyjemności tą restrykcją i tą obsesją, tak, na punkcie własnego wyglądu, no bo co to za wakacje, tak? Stres będzie z tego pewnie dużo większy niż to warte jest.
1: A później jak wracamy, to się pojawiają wyrzuty sumienia.
0: No, potem mamy problem, musimy się z tym borykać. Mhm. Więc ani te wakacje przyjemne, ani po wakacjach przyjemne, tak?
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Dziś przenosimy się w inny wymiar, w świat niepojęty dla zwykłych zjadaczy chleba. Karol Sanetti. Zastanawiam się, jak cię przedstawić, dlatego zapytam. Karol, jesteś magikiem, iluzjonistą, prestidigitatorem czy czarodziejem?
4: Witam serdecznie. Myślę, że każde z tych określeń jest prawidłowe i nie ma co się obrażać, jak ktoś powie magik, bo to raczej kojarzy się tak, nie wiem, z występami dla dzieci, z takimi błahymi przedstawieniami, bardziej może z klaunem trochę się kojarzy i tak dalej, ale myślę, że z każde z tych określeń jest prawidłowe, jednak iluzjonista najlepiej oddaje wydźwięk i to, co robię.
3: Czyli w studiu gościmy dzisiaj iluzjonistę i czym taki iluzjonista tak naprawdę się zajmuje?
4: Iluzjonista, czyli osoba, która obecnie na imprezach firmowych bądź prywatnych bawi gości sztukami magicznymi, czyli pokazuje rzeczy, które nie są możliwe na pierwszy rzut oka, jednak wiadomo, że jakoś to się dzieje.
3: Tu nasuwa mi się pytanie, czy to nie są rzeczy do końca prawdziwe. To są prawdziwe rzeczy?
4: Jak najbardziej. Myślę, że to są na pewno prawdziwe rzeczy.
3: Okej, Karol, ty zajmujesz się iluzją już od ładnych kilku, o ile nie kilkunastu lat. I powiedz, jak to się u ciebie zaczęło?
4: Szczerze powiedziawszy, już było to tak dawno, że nie jestem pewny, czy to tak właśnie się zaczęło, ale chyba zobaczyłem jakiś występ taki iluzjonisty, zainspirowałem się, wiadomo, że na początku jest to jakaś tam zajawka, później przeradza się w pasję, jeśli ktoś to pociągnie, że to powiem, złapie bakcyla, a obecnie jest to mój sposób na życie i egzystencję całą.
3: Okej, czyli zobaczyłeś, najpierw skupmy się na tym początku, potem zapytam cię właśnie o twój sposób na życie. Czyli zobaczyłeś jakąś sztuczkę i co, zacząłeś się jej uczyć?
4: Tak, zacząłem szukać informacji, gdzie mogę tego się nauczyć, ludzi, z którymi mogę spotkać się, porozmawiać o tym, no i tak trafiłem na pierwsze takie warsztaty z iluzji we Wrocławiu. Pamiętam wtedy pierwszy raz chyba odbyłem tak długą podróż samodzielnie pociągiem, było to do Wrocławia około 10 godzin, byłem bardzo zestresowany, no i tak to się zaczęło, tak. Później poznałem ludzi, zobaczyłem więcej możliwości i naprawdę mnie to zafascynowało.
3: Tak, żeby nie zdradzać też wszystkiego, to powiedz, jak takie warsztaty wyglądają? To znaczy, że krok po kroku prowadzący uczy was tego, jak wykonać jakąś sztuczkę, nie wiem, czy to dobre słowo.
4: Tak, tak. Są seminaria, czyli jakby prelekcje, gdzie ktoś jakby prezentuje swój program i następnie go tłumaczy, po prostu da numery, tak? Bądź też podejście do wizy czy coś innego, ale jest też giełda rekwizytów, przedstawienie galowe, poszczególne punkty programowe, tak? Na giełdzie rekwizytów wiadomo, że można nabyć jakieś akcesoria, które służą ku temu, aby zaskakiwać.
3: No oczywiście.
4: Widzów. A przedstawienie galowe, no to wiadomo, są to występy, gdzie możemy obejrzeć bardziej doświadczonych iluzjonistów i to, co prezentują, tak?
3: Zastanawia mnie to, bo powiedziałeś o warsztatach, ale czy istnieją jakieś szkoły dla iluzjonistów?
4: W Polsce, z tego co wiem, nie ma aż takiej szkoły, ale na przykład w Las Vegas wiem, że na przykład jest taka szkoła takiego bardzo znanego iluzjonisty Jeffa McBride'a, gdzie właśnie można nauczyć się tej profesji.
3: Mhm.
4: A są seminaria.
3: Seminaria po prostu. A ty w większości uczyłeś się sam w domu?
4: Uczestniczyłem na seminariach właśnie w Polsce, Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź i za granicą w Anglii, w Blackpool. Trzykrotnie byłem na jednej z największych konwencji magicznych na świecie, gdzie tam około 3000 magików z całego świata przyjeżdża i to jest kilka dni, kilkudniowa konwencja, taka jedna z większych.
3: Jasne. A jak długo trzeba trenować jedną sztuczkę tak, żeby się udała?
4: Cały czas.
3: Nieustannie do końca życia?
4: To jest tak jak myślę z forum na siłowni, tak jak ktoś poprzestanie. Ja też kiedyś prezentowałem inne w ogóle numery. Część oczywiście się powtarza, które są na stałe, ale takie, których już teraz po prostu nie jestem w stanie wykonać, bo mięśnie zapomniały. Ja też nie wiem, jak to zrobić.
3: Czyli to jest sztuka bardziej uczenia na pamięć swojego ciała?
4: Też
3: trochę tak?
4: Też, tak, jak najbardziej.
3: Okej, a powiedz, czy podczas takich treningów, czy już jak masz świadomość, że jakaś sztuczka ci wychodzi, to najpierw trenujesz na jakichś takich zaufanych osobach, czy od razu idziesz w publiczność?
4: Różnie, szczerze mówiąc.
3: Najpierw rodzina, wiesz, pokaz jakiś kartę, a nie wyszło, dobra, to jeszcze się douczę, coś takiego jest?
4: Tak, coś takiego jest. Najlepiej pokazywać tak bez większej presji, chociaż wiadomo, że zawsze chce się jak to najlepiej zrobić. Jednak lepiej pokazywać tym, którzy płacą uśmiechem.
3: Okej. No tak, no bo później biznes może trochę podupaść. A jakie są reakcje ludzi?
4: Szczerze powiedziawszy, bardzo różne. Od takich bardzo subtelnych, ktoś się uśmiecha i tak patrzy spod bykę, że tak powiem, po takie bardzo spontaniczne, gdzie ktoś nawet krzyczy i faktycznie bardzo żywiołowo i ekstremalnie reaguje.
3: Podejrzewam, że pojawiają się też pytania, jak to się stało i jak to zrobić.
4: Tak, tak, to jest jedno z takich najczęściej zadawanych pytań, ale są też inne takie, że tak powiem, wiem, mogą one na pewno się pojawić gdzieś w czasie występu.
3: I masz już przygotowaną odpowiedź?
4: Nawet kilka.
3: Nawet kilka. A jak ktoś cię pyta, jak zrobiłeś tę sztuczkę?
4: A umiesz dochować sekretu?
3: No,
4: ja też.
3: Oczywiście. Okej, okay, rozumiem. Nie pociągnę cię za język w tej materii. Wróćmy jeszcze do uczenia się tego, bo to jest dosyć ciekawe i myślę, że też pracochłonne. Czy masz jakieś postaci, które cię inspirują? Czy w tym świecie są jakieś postaci, jakieś autorytety, guru, iluzji?
4: Jak najbardziej. Jednak myślę, że nie są one znane szerszemu gronu, ponieważ tak jak każda profesja ma swoje autorytety, tak samo też iluzja. Na pewno mam kilka osób, którymi się inspirowałem i bardzo podobają mi się ich występy.
3: Mhm.
4: Jednak wiadomo, że z czasem jakby się wyrabia jakby swój styl, tak? Bo fajnie jest oglądać komediowe występy, aczkolwiek nie zawsze one mogą pasować komuś, tak? Tak samo takie mroczne występy jest bardzo fajnie odczuć na swojej skórze. Jednak może niekoniecznie chce się w ten tryb wejść samemu.
3: Jasne, a jakieś nazwiska podasz nam? Bo tak jesteśmy, opowiedziałeś, że to jest bardzo wąska grupa i nie każdego może to interesować, ale po to jesteśmy my, żeby przedstawiać ludziom i żeby ich inspirować, żeby mogli na przykład pooglądać takich ludzi.
4: Jasne. Na pewno dwóch iluzjonistów przychodzi mi do głowy, którzy są naprawdę świetni. Michael Ammar, powiedzmy starszej daty iluzjonista, który nie wiem ile lat ćwiczy naszą sztukę, może więcej niż ja mam.
3: Mhm.
4: A drugi jest to David Stone, którego miałem okazję seminarium widzieć w Łodzi. Fenomenalny występ. Wow. No nie da się tego szczerze opisać. Naprawdę to było najlepsze seminarium, jakie widziałem, a widziałem ich kilkadziesiąt i w Polsce i za granicą.
3: Warto obejrzeć. Karol, nie podejrzewam cię o to, ale zapytam, co jeśli nie wyjdzie sztuczka?
4: Co jeśli nie wyjdzie? No ostatnio na jednej imprezie firmowej mi nie wyszło i już tam ci widzowie nie żyją.
3: Aż tak? To aż takie sztuczki?
4: A tak na poważnie to wiadomo, że widz nie wie, co się stanie. Iluzja też opiera się na zaskoczeniu i tym, że nie wiemy, co tam za chwilę się pojawi, bądź zniknie. Także zawsze można to zakamuflować jakimś gestem albo udać, że tak miało być. A jeśli coś nie wyjdzie, no to no cóż, show must go on. No trzeba dalej, tak? Szczególnie jak robi się pod muzykę taki jakby program, tam chusty, parasolki, coś tam się pojawia, znika i tak dalej.
3: Dynamicznie?
4: Tak, no to wtedy wiadomo, że muzyka idzie dalej, także trzeba dalej robić, tak? No co? To jest wszystko na żywo, tak? Także...
3: To jest trochę takie aktorstwo.
4: Tak, też. Właśnie mówi się, że iluzjonista to aktor, który odgrywa rolę czarodzieja, tak?
3: Mhm. Iluzja to też w twoim przypadku bardzo częste występy publiczne, tak? Występujesz przed jakimś większym audytorium. Czy do tego przygotowujesz się jakoś specjalnie? No bo jedno to jest nauczenie się tych wszystkich sztuczek, trików i pokazów, ale sam występ publiczny, czy to jest dla ciebie stresujące jeszcze?
4: Obecnie wydaje mi się, że to jest... Nie, no na pewno jakiś stres jest, tak? Jeśli stresu nie ma, no to wydaje mi się, że po prostu komuś nie zależy, tak, żeby to jakoś tam wyszło. Bardziej taka determinacja, tak, żeby zrobić dobry występ, żeby być z siebie zadowolonym i mieć tą satysfakcję, bo no nie chce się zawieść widzów, tak? Oni też chcą zobaczyć najlepsze rzeczy, jakie mogą, a często jest tak, że widzą pierwszy raz w życiu iluzjonistę, czasami nawet ostatni. I też dziwi mnie często, że ktoś mi ciągle mówi, że pierwszy raz widzi takie rzeczy na żywo, że gdzieś tam w telewizji coś kojarzy i tak dalej, ale na żywo z jednej strony, ja to mówię, że magicy są jak wypadki. One codziennie są, ale ich nie widać, tak?
3: Okej. Okay.
4: Także gdzieś tam, no wiadomo, mamy gdzieś tam zaskakiwać widzów, jesteśmy na imprezie, później znikamy i mamy zostawić jakieś fajne wspomnienia.
3: A przypominasz sobie jakąś taką najdziwniejszą reakcję widza, publiczności?
4: Najdziwniejszą reakcję? To znaczy, może nie na samą iluzję, aczkolwiek kiedyś pamiętam, miałem występ dla dzieci i zaprosiłem taką, nie wiem, może 6 lat miała ta dziewczynka i ona przyszła. I zrobiła coś takiego: o nie, czemu akurat ja? I tak się przewróciła na ziemi i zaczęła się śmiać, ale sama się zgłaszała. Także...
3: Jasne.
4: A jeśli chodzi o jakieś takie reakcje, to w tej chwili chyba nic mi nie przychodzi do głowy, aczkolwiek no, na pewno są to bardzo fajne rzeczy i właśnie na tych reakcji magicy też pracują, no bo to jest dla nich najlepsza zapłata, tak, że widzowie bawią się i doceniają ich pracę, bo jednak trzeba spędzić trochę czasu nad tymi trikami, żeby to fajnie wyglądało.
3: A powiedz, wolisz występować przed dorosłymi czy przed dziećmi?
4: Dla dorosłych.
3: Dorosłych.
4: Ale dla dzieci też mam programy i takie, czy familijne, gdzie dzieci dorośli są takie pomieszane jakby te sztuki, ale bardziej dla dorosłych.
3: A to nie jest tak, że dzieci trochę bardziej wierzą w takie sztuczki?
4: Tak, tak. Na pewno bardziej reagują tak spontanicznie. No bardziej ja lubię dla dorosłych osobiście, tak? Te występy, bo jest tu inna dynamika, inne żarty w ogóle są, wiadomo, nie wszystko
3: sprawdzi. No oczywiście.
4: Dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ale jak najbardziej jakby iluzja cała mnie fascynuje i występuję bardzo chętnie i dla dzieci, i dla dorosłych.
3: Jak wygląda dzień iluzjonisty?
4: Na pewno szybko znika. Nie, to czasami jest tak, że po prostu w zależności, czy jest to zlecenie, czy nie ma tego dnia. Bo ja na przykład występuję w całej Polsce i czasami jest tak, że cały dzień jest w trasie. Jakoś niestety jeszcze opcji teleportacji nie panowałem.
3: Ale jesteś blisko, rozumiem.
4: Ciągle na tym pracuję. No i trzeba jechać, tak? Po prostu w samochodzie często jest ten dzień, że tak mija, a jeśli nie ma tego występu, to po prostu są to jakieś przygotowania, ćwiczenie, odpisywanie na jakieś zapytania, opracowywanie nowych efektów. Chociaż przyznam się szczerze, że ostatnio trochę się rozleniwiłem w tym.
3: O proszę, czyli co, nie będą powstawały nowe efekty?
4: Jak najbardziej będą, tylko teraz może taki troszeczkę zastrzyk, chociaż mam jakieś pomysły, które chodzą mi po głowie. I tak myślę, że czasami coś musi dojrzeć do człowieka. I też kiedyś miałem taki efekt z kajdanami, gdzie po prostu uwalniam się z kajdan, to pamiętam, że z 3 lata ten rekwizyt gdzieś tam leżał w szafce, po prostu
3: nie czułem tego.
4: Tak samo miałem takie momenty, że zacząłem ćwiczyć jakiś efekt, kompletnie nic mi nie wychodziło. No, na początku niby jest to normalne i takie akceptowalne, że nie wychodzi, bo się nie umie tego, tak? No i odkładałem na jakiś czas, a później wracałem i jakoś tak fajnie wchodziło.
3: Chyba tak jak w życiu, trzeba dorosnąć do pewnych rzeczy. Ja widziałem sporo twoich występów przed laty, teraz dawno nie widziałem już tego, co robisz. Powiedz, to się jakoś różni, bo mówiłeś o tym właśnie, że dorastamy do pewnych rzeczy. Czy te twoje programy jakoś ewoluują, one się zmieniają?
4: Tak, na pewno ewoluowały. W różnym stopniu bym powiedział. Niektóre numery są bardziej rozbudowane, po prostu jak coś długo się robi, no to ma się nowe koncepty, pomysły. Jak to rozszerzyć, dograć może coś. A niektóre wręcz numery, typu właśnie z parasolkami, kiedyś pojawiamy ich więcej, teraz mniej, po prostu jest to skondensowane. Mhm. Też jest zaskakujące, jednak uznałem, że bardziej mi pasuje mniejsza ilość, tak?
3: A pojawiają się jakieś trendy w iluzji, że coś jest w tym sezonie modne? Nie wiem, wszyscy robimy daną sztuczkę z kartami.
4: Myślę, że obecnie jest bardzo popularna iluzja na ulicy. Gdzieś tam nagrania w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo medialnie to teraz się objawia. Kiedyś Copperfield był bardzo znany w telewizji, ale bardziej z takich występów teatralnych, artystycznych, scenicznych. Hmm. A teraz właśnie iluzja z bliska, czyli właśnie coś z kartami, jakieś monety pożyczone od widzów, banknoty i tak dalej, i tak dalej.
3: No właśnie, bo są dwa rodzaje, tak przynajmniej mi się wydaje, występów. Kiedy ty jesteś, powiedzmy, na scenie i masz rzeszę publiczności, ale kiedy też jesteś indywidualnie przy człowieku i jaka jest tutaj różnica?
4: Jaka jest to różnica? Na pewno inny repertuar, bo z bliska możemy coś innego pokazać, na scenie też coś innego. No na scenie też są jakby... dodatkowe atrybuty. Może trochę gry świateł, może dym. Wszystko frontalnie się pokazuje, przynajmniej powinno. A z bliska to też z każdej strony ktoś może stanąć, zajrzeć do rękawa.
3: No właśnie, do tego jeszcze wrócę, do tych twoich rękawów.
4: Także na pewno jest to inny repertuar, też inna dynamika. Większe reakcje są moim zdaniem z bliska mimo wszystko. Bo to jednak jest, no widzi się przed nosem, tak? Jakby te wszystkie numery. I widzowie naprawdę są zdumieni, pokrótce mówiąc. Bo ja wiem, jak robię właśnie pokazy mikroiluzji na występach, na imprezach firmowych, to naprawdę widzowie mogą wszystko sprawdzić. Czasami chcą sprawdzić mnie.
3: Tak? Zdarzały się obmacywania?
4: Zdarzały się, że ktoś tam chciał powiedzieć, a proszę mi pokazać tą marynarkę w ogóle, czy to nie ma coś ukrytego i tak dalej. Także iluzja z bliska na pewno potęguje moim zdaniem reakcję, bo widzimy to namacalnie z bliska, a gdzieś tam, jak wiadomo, jesteśmy w 10 rzędzie, czy w 5, czy gdzieś tam dalej stoimy sobie za filarem oglądając, no to tak nie do końca jesteśmy, no nie możemy wszystkiego dotknąć. Mm-hmm. Tak jakby.
3: Ale to też trochę działa na twoją korzyść wtedy.
4: No wiadomo, że trzeba korzystać z tego, co jest.
3: Dokładnie. A powiedz, bo mówisz, że część sztuczek wykorzystujesz już od jakiegoś czasu, one ci się nie nudzą? Nie masz tak, że jedziesz na jakiś event i myślisz, jej, znowu muszę zrobić tą sztuczkę?
4: Z jednej strony tak, ponieważ no znowu robię to samo, to trochę też rutyna jest dla mnie, aczkolwiek z drugiej strony zawsze jest nowe miejsce, nowi ludzie, no, nowe reakcje, tak? I też jakby inaczej to się odbiera, ale jeśli coś już tak wchodzi w rutynę, no to myślę, że warto poszukać nowych pomysłów, inspiracji, czy w szafce, czy gdzieś właśnie popytać znajomych, czy jakoś to rozszerzyć, żeby nie nudziło się, tak?
3: Powiedz, jesteś szczęśliwym człowiekiem?
4: Myślę, że szczęścia trzeba szukać ciągle. W iluzji na pewno odnajduję kawałek tego. A wiadomo, że pozostałe kwestie, no to też to, jak to w życiu jest sinusoida, tak? Raz jest lepiej, raz gorzej. Tak samo w iluzji, no można mieć momenty zwątpienia, tak jak we wszystkim chyba, i pomyśleć, że a, czy to na pewno ma sens, czy ja to chcę robić dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak wiadomo, że później przychodzi jakiś lepszy okres i warto z tego korzystać. Szczególnie mam tak te słabsze momenty, może po takich występach, gdzie więcej bym oczekiwał niż jest. No ja osobiście lubię, jak naprawdę wszystko jest perfekcyjnie, a nie, że coś tam z kwestii technicznych się zagra, albo nie wiem, coś nie pójdzie aż tak płynnie, jakbym chciał, czy coś takiego. Coś wyjdzie poniżej moich oczekiwań, no to jednak jakiś tam niedosyt jest taki. Szczególnie jak później wracam w trasie, no to albo gadam do siebie, albo do kogoś, czy...
3: Do swoich przyjaciół wymyślonych.
4: No też, takich niewidzialnych. Ale nie, jak wiadomo, z kimś pojadę na występ, no to też wygadać się trzeba,
3: no
4: tak?
3: To są emocje.
4: Wyrzucić z siebie to, no bo jest to jakieś takie uciążliwe, trzeba to zniknąć znowu z siebie.
3: Pytam o to, czy jesteś szczęśliwy nie bez powodu, bo wydaje mi się, że iluzja to twoje hobby, a tym hobby zajmujesz się na co dzień i to jest twój sposób na życie. Biznes. Jak ty to połączyłeś? To musisz być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, łącząc hobby z pracą.
4: Nie planowałem jakoś tego tak bardzo. Myślę, że to w wielu przypadkach jest po prostu tak, że ktoś zaczyna się czymś interesować. Czasami porzuca to, bo po prostu właśnie praca na przykład przeszkadza, bo też zajmuje czas. A czasami, tak jak u mnie, no można jakoś to połączyć, przynajmniej staram się. Trzeba to robić, tak? Po prostu, tak jak powiedziałeś, może chciałeś to odnieść do tego, że czasami trochę jesteśmy zmuszeni, że a, znowu musimy to robić. Nawet chcemy, czy nie chcemy, no trzeba, no bo wiadomo, to jest praca.
3: To jest praca.
4: Natomiast tutaj, no mówię, czasami też może mi się nie chcieć, to jest naturalne, ale na przykład jak dostanę fajną reakcję od widzów i oni są zadowoleni, wiem, że to jest to.
3: No tak. Czy ten biznes jest opłacalny?
4: Czy jest opłacalny? No, jest taki żart. Czym się różni iluzjonista od pizzy? Pizza może wykarmić całą rodzinę.
3: Wiesz co, to się może też tyczyć bardzo wielu innych zawodów, aktorów, dziennikarzy też poniekąd.
4: Jasne. Wiesz co, czy jest opłacalny? No wiadomo, że iluzja to jest... Iluzjonista to jest osoba, taki wolny strzelec, bym powiedział. Bo wiadomo, ja mam kontakt z agencjami, z DJ-ami, jakimiś osobami, które gdzieś tam mogą o mnie wspomnieć i polecić. Aczkolwiek, no, często jest tak, że po prostu firmy, czy też osoby prywatne mogą mnie znaleźć gdzieś w internecie na przykład i zadzwonić, albo wysłać zapytanie, zapytać, jak to wszystko wygląda. I są miesiące, gdzie jest ich więcej zleceń, a są takie, gdzie po prostu jest ich mniej, bo jest mniej imprez, tak, w danym miesiącu. Czyli najlepsze są takie, powiedzmy, okresy, nie wiem, teraz będzie świąteczny, coś tam się dzieje, wiadomo, Mikołajki, Sylwester i tak dalej, gdzie tych zapytań jest więcej. Takie słabsze, bym powiedział, to jest, nie wiem, na przykład może marzec.
3: A co wtedy? Nie dopada cię jakaś handra?
4: Nie, no myślę, że wtedy można właśnie skupić się czy na ćwiczeniu nowych iluzji, czy po prostu więcej mieć czasu na jakieś inne rzeczy. Wiadomo, to są dwie strony medalu, tak? Jak telefon nie dzwoni, no to możemy albo sami wyjść z ofertą gdzieś, wysłać, albo możemy skupić się na czymś innym, czyli właśnie poćwiczyć nowe numery, zainspirować się, coś obejrzeć, czasami udoskonalić jakby swój warsztat nie tylko z samej iluzji, czyli poćwiczyć wyraźne mówienie, albo...
5: Fikcje.
4: Tak, tak, tak. Albo także będę do ciebie przychodzić na zajęcia.
5: Zapraszam.
4: Albo na przykład, tak jak mój kolega też chodził na jakieś takie zajęcia aktorskie, no to też jest bardzo, myślę, wskazane, tak. I na pewno nie zaszkodzi, a bardziej pomoże.
5: No tak jak mówiliśmy, iluzja i aktorstwo mają ze sobą sporo wspólnego. To jest bardzo podobna bajka, bo tu i tu trzeba oczarować chyba trochę widza, prawda?
4: Dokładnie.
5: Powiedz, czy widzisz siebie jako iluzjonistę za 30 lat?
4: Na pewno chciałbym. Wiadomo, że 30 lat, no to wow. To jeszcze trochę czasu?
5: Jeszcze trochę.
4: Jeszcze trochę czasu? Na pewno chciałbym. Też więcej chciałbym jeszcze mieć występów za granicą. Jakby na tym się skupić. Do tej pory miałem kilka takich zleceń, ale byłoby to naprawdę ciekawe doświadczenie i też w różnych państwach, tak, no bo na przykład też jest tak, że czarnoskórzy ludzie troszeczkę bardziej entuzjastycznie reagują na iluzję, można tak generalizując. Tak samo Azjaci bardzo mają takie ekspresyjne reakcje i też chciałbym w innych też państwach występować, bo jak do tej pory miałem okazję na przykład w Amsterdamie być na takich targach branżowych, też konwencje pokazów zmienialiśmy w trakcie targów, ponieważ na to zlecenie przygotowałem specjalnie takie numery na przykład z wizytówką tej firmy, albo na przykład był taki numer, gdzie widz wybierał kartę, następnie ją podpisywał, oglądał z każdej strony, a później ja pstrykałem i w jego dłoniach okazywało się, że z drugiej strony nie ma koszulki. Mhm. Na garcie tylko jest mapka, jak dojść do stoiska tej firmy.
5: O, super.
4: Na targach.
5: Połączenie promocji z iluzją.
4: Tak, dokładnie. Tam był taki jakby aspekt, żeby zachęcić tych widzów i klientów do podejścia do stoiska. A na przykład inne zlecenie, no to była taka gala firmowa, to właśnie było w Pradze, w Czechach. Było kilkaset osób, nie pamiętam ile dokładnie, to też była gala międzynarodowa. Ja pokazywałem akurat tylko takie drobne iluzje, czyli mikroiluzja. Fajna przygoda, tak.
5: Ciekawe jest to, co powiedziałeś, że czarnoskórzy i Azjaci bardziej żywiołowo reagują na iluzje. Ciekawe, skąd to się bierze?
4: Jakoś to kulturowo jest, tak? Na przykład Polacy być może trochę są nieufni, tak wydaje mi się. Troszeczkę może tak...
5: Chce mnie okraść na przykład? Miałeś takie podejrzenia?
4: Tak, to znaczy jest taki właśnie stereotyp, że zaraz, a chowajcie portfele. To ja czasami też tak mówię, właśnie pokazując coś widzowi, czy wie pan, jak on mu powie na przykład, że będzie trzymać swój zegarek. Ja mówię, proszę sprawdzić, czy ma pan portfel. On sprawdzi, a ja mówię, o, już wiem, gdzie jest.
5: No, dokładnie, otwiera ci całą drogę, prawda?
4: Tak, tylko wiadomo, że iluzje i pickpocketing tak zwany są to w ogóle inne formy, można je oczywiście połączyć, jednak wiadomo, iluzja jest kwestią bardziej wizualną, a pickpocketing to jest odwrócenie uwagi, które też jest w iluzji, aczkolwiek jest to w ogóle inny dział, że tak powiem. Tak samo mentalizm, czyli takie potencjalne czytanie w myślach. To w ogóle są różne dziedziny i każda ma swoje jakby tam numery i inną specyfikę, aczkolwiek można je jakoś tam miksować, łączyć.
5: A ty w czym się specjalizujesz?
4: Ja bardzo lubię manipulacje, czyli takie efekty oparte na zręczności dłoni, czyli sztuczki manipulacyjne, gdzie no ważna jest zręczność, także muszę ciągle mieć palce w kondycji.
5: Ubezpieczyłeś sobie dłonie?
4: Myślę, że są i tak bezpieczne.
5: Są bezpieczne, no tak, przy tobie.
4: Ja nie dbam. W każdym razie, no takie zręcznościowe numery. Wiadomo, że są, tak jak powiedziałem, mentalizm, jakieś takie sceniczne numery, gdzie ważniejszy jest może rekwizyt sam, aniżeli jakby zręczność magika, ale trzeba oczywiście to jakoś ograć, wymyślić, jak to wszystko będzie wyglądać, ale są też takie, gdzie właśnie, czy mogę piłeczką jakoś tam, wszystko oparte jest na zręczności dłoni, czyli ktoś inny nie byłby w stanie tego wykonać, nawet gdyby wiedział, jak ja to robię, ponieważ no, musiałby dużo pracy włożyć, żeby wyćwiczyć te numery.
5: Strasznie żałuję, że jesteśmy w radiu i nie możemy pokazać naszym słuchaczom jakiejś sztuczki, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Karol, wrócę do technicznych kwestii iluzji, powiedz, bo wiem, że używacie wielu gadżetów. Ile ty gadżetów masz w swoich zasobach?
4: Za dużo.
5: Za dużo, już wysypują się wszędzie.
4: Tak, ja mam bardzo dużo różnych rekwizytów, które też nie są używane, nad czym ubolewam, ale no, nie jest się w stanie wszystkiego używać, tak jak kobiety mają
5: kosmetyki, i,
4: tak, sukienki i tak dalej. Tak samo magicy też na spotkaniach nabywają różne rekwizyty, które niestety później leżą. Ale z drugiej strony, no, jak można sprawić, czy coś będzie komuś pasować, jak nie kupując tego, nie sprawdzając, tak?
5: No dokładnie.
4: Także też mam bardzo dużo rekwizytów. Część z nich na pewno czeka na swój moment. Tak mi przynajmniej się wydaje, tak mam nadzieję.
5: Tak jak kajanki, o których wspominałeś.
4: Dokładnie. A część pewnie będzie leżeć i może warto jakąś innemu...
5: A to są drogie rzeczy?
4: Raczej tak, ponieważ no, iluzja nie jest tak popularna. gdzie można wejść do każdego sklepu i jakby to kupić. I też opiera się na sekrecie. Także często sam patent kosztuje, że ktoś to wymyślił, kreator miał jakiś pomysł, no i dodał coś do tego, jakiś rekwizyt i może on sam w sobie nie jest jakoś drogi, że tak powiem, chociaż są też bardzo precyzyjne rekwizyty, gdzie trzeba czy elektronicznie to zrobić, czy jakoś właśnie manualnie. Ja sporo na pewno pieniędzy zostawiłem w iluzji. Nie wszystko się zwróciło, że tak powiem, chociaż wiadomo, że jakby zarabiam też niektóre rekwizyty, no naprawdę sporo na siebie zapracowały, aczkolwiek inne gdzieś tam leżą i wakacje.
5: Pytam o te rekwizyty i jeszcze też nawiążę do tego, że powiedziałeś, że to jest sekret. Wy iluzjoniści jesteście bardzo tajemniczy. Pamiętam, kiedyś mieliśmy okazję ze sobą współpracować i poza sceną zostawiłeś swoją marynarkę, ale tak strasznie jej strzegłeś. Oczywiście niczego tam nie widziałem. Co się znajduje w tych marynarkach? Co wy tam macie? Sekretne jakieś kieszonki?
4: Albo mamy tam tajemnice, których nie możemy pokazać, albo właśnie jest to odwrócona psychologia i nic tam nie jest, ale...
5: Tylko mnie wkręcasz, rozumiem, a ja potem się zastanawiam przez cały występ, co ty tam chowasz.
4: To trochę tak jak z tym, że często widz ogląda magika i chce go rozgryźć, powiedzmy, że jakby nie bawi się aż tak jakby tym przedstawieniem, ale no wiadomo, też taka jest natura ludzka, że chcemy wiedzieć, jak coś się stało. Mhm. To widz może patrzeć na lewą rękę, która jest w górze u magika, znaczy powinien patrzeć, a patrzy na prawą, a tak naprawdę w prawą nic magik nie robi i może przegapić moment faktycznie ten, tak, gdzie coś by się stało lewą ręką.
5: Bo wydaje nam się, że to jest podstęp i pewnie tą lewą coś robi, prawda?
4: Dokładnie, tak, tak, tak.
5: Tak jest. No właśnie strasznie zastanawiała mnie ta twoja marynarka. Wiem. Nie zdradzisz nam niczego, co się tam w niej znajduje, albo że się w niej nic nie znajduje. Powiedz, czy ty traktujesz życie jak iluzję?
4: No myślę, że nie do końca. Nie można tak traktować jakby pewnych aspektów, bo są kwestie, do których trzeba poważnie podejść, tak? Ja do iluzji też jak najbardziej poważnie podchodzę, bo chcę to robić profesjonalnie i tak jak mówiłem, że jak mam załóżmy jakiś słabszy dzień, no to być może złapie mnie jakiś lekki smutek i tak dalej. Aczkolwiek no w życiu czy jakieś pewne aspekty, no trzeba je traktować jak najbardziej poważnie i nie jak iluzje, chociaż też mogą zniknąć, jeśli się nie dba o coś. Dlatego warto właśnie poważnie podchodzić i iluzja to jakby osobny segment, tak, tej mojej egzystencji, chociaż bardzo duży i mega się na tym skupiam i chciałbym, żeby to się rozwijało w dobrym kierunku, a inne rzeczy wiadomo, że też trzeba o nie dbać.
5: Mhm. A nie masz tak, że jak spotykasz się ze znajomymi na imprezie, to wszyscy mówią, Karol, pokaż jakąś sztuczkę, nie męczycie to?
4: To znaczy czasami tak jest, jednak znajomi już jakby wiedzą, co robi, jakby to jest w ich głowach. Ja oczywiście bardzo chętnie pokazuję, jak ktoś zapyta, aczkolwiek nie jest tak, że mam przy sobie multum rekwizytów od razu pierwsze co...
5: Wyjmujesz z marynarki?
4: Tak, dokładnie, wyjmuję z marynarki. Myślę, że znajomi po prostu wiedzą, czym się zajmuję i jakby jest to dla nich normalne. Czasami może oczekują, czasami nie, aczkolwiek jeśli mnie zapytają, to na pewno coś tam będę mieć, żeby im pokazać, tak.
5: A są jakieś takie evergreeny, jeżeli chodzi o sztuczki?
4: Tak, myślę, że są na przykład z kartami takie... bardzo klasyczne numery, które większość iluzjonistów robi, bo po prostu są sprawdzone. I co najlepsze, robią to zawodowi iluzjoniści na wszystkich imprezach, moim zdaniem. Na pewno wielu jest takich, które... przynajmniej jeden taki efekt mam w głowie, który naprawdę jest bardzo popularny. No i większość magików go robi, bo po prostu się sprawdza. Mhm. Wiedzą, że zadziała i widzowie też bardzo lubią ten efekt. A wiadomo, że jakiś tam odbiorca pierwszy raz widzi tego typu rzeczy na żywo, także wcześniej raczej nie widział.
5: A jak ty oglądasz innych magików, to już od razu jesteś w stanie rozgryźć, co oni robią?
4: Większość rzeczy znam, ale bardzo lubię, kiedy ktoś coś mi pokaże, czego naprawdę nie wiem. Znowu jest ten efekt świeżości i po prostu no, mogę przez chwilę być widzem, tak?
5: Jasne, no ale jak jesteś tym widzem właśnie, oglądasz ten pokaz, którego w życiu nie widziałeś, to mniej więcej układa ci się już w głowie, jak to zrobić, czy, nie wiem, potem musisz poznać jakieś tajemnice, żeby tego dokonać?
4: To znaczy myślę, że w większości przypadków kojarzę jakby efekty i wiem, jak mogą być zrobione. Aczkolwiek też staram się wyłączyć.
5: Dać się ponieść.
4: Tak, dokładnie. Jakoś to bawić się tak jak pozostali widzowie, no bo jakby my znamy od kuchni sekrety, tak? Których no, widzowie nie znają. Chociaż to też nie jest najważniejsze. Wiadomo, że sekret jest to bardzo duża część numeru. Aczkolwiek ważne są inne rzeczy. Właśnie humor. Mhm. Fajnie jakiś żart wrzucić gdzieś sytuacyjny albo budować pewną atmosferę, żeby jakoś nadać temu sensu, tak? No bo sama sztuczka, no to wiadomo, to jest tylko takie suche pokazywanie.
5: Karol, poproszę cię teraz, żebyś wcielił się w rolę eksperta, takiego mentora. wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z iluzją. I co na początek powinni zrobić?
4: Najlepszym pomysłem, aby zacząć iluzję, jest po prostu poznać kogoś. Wtedy skraca się w ogóle całą drogę. Mhm. To tak jak się chodzi na różne szkolenia, to możemy poznać w pigułce wiedzę osoby, która zdobywała ją x lat. To jest najlepsze. Że obecnie w Polsce są naprawdę organizowane bardzo fajne spotkania. Ja już teraz przyznaję się, że mniej na nie jeżdżę, ponieważ no, mam swoje jakby zlecenia i tak dalej. W Krakowie są bardzo fajne spotkania organizowane oraz w Łodzi. Także na pewno warto na nie się wybrać i zobaczyć, czy to jest to, no bo to może nie pasować komuś, tak? Może z jednej strony chce się to robić, a z drugiej strony okazuje się, że to jednak może nie do końca jest to. Także jasne. Moim zdaniem warto wybrać się na spotkanie jakieś magiczne. Ja też tak zrobiłem kiedyś x lat temu. W ogóle najpierw poszukałem osoby, która się tym zajmowała, jakby z nimi nawiązałem kontakt, a później właśnie jeszcze pojechałem na warsztaty i już wtedy... Na całego.
5: Na całego poszło. A czy wy, iluzjoniści, chętnie dzielicie się takimi tajemnicami? No, wiem, że mi nie zdradzisz wszystkiego. Przy okazji też, że jesteśmy w radiu. Ale gdyby zgłosił się do ciebie ktoś, kto powiedziałby, weź Karol, powiedz coś, bo naprawdę chciałbym to robić w życiu, interesuje mnie. To jesteś skłonny zdradzić mu kilka sekretów?
4: Nie do końca, aczkolwiek też kilka razy ktoś tam gdzieś do mnie pisał albo pytał, no to ja odsyłam na spotkania. Mhm. Jak wiadomo, że jak są prelekcje, można zobaczyć coś więcej i mieć jakiś szerszy obraz. Póki co, do tej pory robiłem tylko jakieś tam warsztaty, powiedzmy, z iluzji, czy dla dzieci przy okazji występów, czy też dla firm. A indywidualnie jakby nie uczę tego, tylko też mogę poradzić coś, tak? Ale myślę, że jak ktoś chce coś wiedzieć... Chcę coś poznać, no to naprawdę w dzisiejszej dobie...
5: No tak, właśnie, bo chciałem jeszcze zapytać o jakieś

0: doświadczeniem, tak? Także lepiej spotkać się na żywo z kimś i porozmawiać, poznać jakby tajniki, pogadać, niż w internecie. Chociaż wiadomo, to jest niewygodniejsze, kilka kliknięć i... Jednak ja polecam bardzo warsztaty i wszelkie spotkania, bo sam tak zaczynałem i wiem, że to jest na pewno dobra droga.
1: Wiem, że chciałbyś za tych 30 lat być iluzjonistą, ale na dzień dzisiejszy czego życzyć iluzjoniście?
0: Czego życzyć iluzjoniście? Na pewno zdrowia, palców i nie tylko. No i oczywiście, no cóż, myślę, wytrwałości, bo to jest ważne. Wytrwałości, determinacji w tym, co się robi. Fajnych widzów, fajnych klientów.
1: No właśnie.
0: I dużo magii.
1: I dużo magii w tym życiu. To tobie życzę tego w 100%, ale też naszym słuchaczom życzę dużo magii. Mam nadzieję, że trochę zachęciliśmy do wejścia w ten magiczny świat. I mam nadzieję, że teraz, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zostanie zaskoczony jakąś sztuczką magiczną, to nie będzie się obawiał i nie zapyta, czy nie ukradniesz mu portfela, tylko bardzo chętnie przyjrzy się temu, co mu pokażesz. Karol, bardzo, bardzo dziękuję. No i życzę ci tego wszystkiego, czego sobie wymyśliłeś. Do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Internet otworzył i nadal otwiera przed nami nowe drogi. Jedną z takich są portale, na których dzielimy się naszą twórczością, a dokładniej filmami. I o tych portalach dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam, Paweł Tworek. W studiu są już youtuber Mateusz Stępień i medioznawca z Uniwersytetu SWPS Paweł Wieczorek. Cześć.
4: Cześć.
3: Mateuszu, dość sporą ilość filmów i niemałe grono fanów znajdziemy już na twoim kanale. I czym w sieci właściwie się zajmujesz? Jaką podejmujesz tematykę?
5: Znaczy, przede wszystkim chyba tutaj na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie jestem jakimś twórcą wielkiego formatu. Tutaj warto zaznaczyć, że po prostu siedzę w tych strukturach już dosyć długo, bo od 2010 roku. Mój kanał w sumie zajmuje się szeroko pojętą jakąś tam rozrywką. Ja się staram w swoich w jakichś materiałach wplatać elementy sketchu, elementy jakieś kabaretowe. No i przede wszystkim głównym takim celem mojego kanału, głównym zamierzeniem jest to po prostu, żeby rozbawić widza, tak? Ja widzę to, co ludziom się podoba, to, co ludzie oglądają i po prostu reaguję na to, tak? Jeżeli zauważę, że jakiś tam materiał spodobał się komuś, jakiejś większej ilości osób, to wtedy właśnie mniej więcej w tym właśnie kierunku idę.
3: Żeby tak skonkretyzować, co możemy dokładnie zobaczyć na twoim kanale? To są jakieś wideoblogi, tak?
5: Tak, na moim kanale można zobaczyć właśnie wideoblogi, takie właśnie o takim zabarwieniu, można powiedzieć, humorystycznym. To są, w sumie podciągnąłbym to pod kategorię lifestyle'u, chociaż to niewiele tak właściwie ma z tym wspólnego. Ale no przede wszystkim vlogi, przede wszystkim jakieś materiały też z gier również prowadzone takim dosyć moim, myślę, charakterystycznym stylu. Czyli tutaj jest tak jakby swoboda języka, prawda, swoboda całej formy.
3: No właśnie, ten YouTube pozwala na większą swobodę, internet pozwala na większą swobodę niż telewizja.
6: Oczywiście, dlatego że każdy, kto pojawia się w internecie, przekazuje to, co on ma do powiedzenia. Telewizja ma mnóstwo filtrów, mamy redaktorów, dziennikarzy, którzy pytają. Nawet jeśli pójdziemy do studia, odpowiadamy na pytania. Możemy mówić coś od siebie, ale musimy być zaproszeni. Do YouTube'a nikt nie musi nas zapraszać, wchodzimy tam sami. I albo mówimy to, co chcemy i oczekujemy, że to wzbudzi zainteresowanie, albo tak jak przed chwilą Mateusz powiedział, rzuca coś i obserwuje, czy to jest, znajduje jakiś oddźwięk. Jeśli znajduje oddźwięk pozytywny, okej, to rozumiem, idzie dalej tą drogą. Więc zresztą są całe klasyfikacje osób, które wrzucają coś do internetu. Ciebie być może można by nazwać bumerangiem, są, czyli tacy, którzy coś umieszczają i patrzą, jak zareagują inni. Nie wiem, czy odczuwasz z tego powodu jakąś większą satysfakcję i podbudowujecie to, ale po to właśnie tak zwani bumerandzy, to akurat jest termin angielski, wrzucają to do sieci, żeby obserwować to, jak inni reagują, cieszyć się z tego, że znajdują akceptację. Więc jak widać, wszystko jest już, są próby klasyfikowania, ale to wszystko jest na tyle świeże, że tych prób jest bardzo dużo i ciągle badanie tego No jest żywym organizmem.
3: A jak ty sobie radzisz jako jednocześnie reżyser, scenarzysta, producent? No bo to może ciebie na pewno wiele

0: nauczyć.
1: No tak, to na pewno jest ciekawe doświadczenie. No, muszę przyznać, że w sumie do niejednego materiału jakoś tam poświęciłem więcej czasu, czy to pisząc jakieś scenariusze, czy organizując ekipę statystów, że tak powiem, do swoich filmów. Ale jeszcze chciałbym tak nawiązać tutaj odnośnie tego tematu z telewizją. No, trzeba zaznaczyć, że YouTube to jest taka jakby no, niezależna platforma, nie mamy nic narzucone z góry. Możemy robić cokolwiek, możemy wrzucać cokolwiek i w sumie ludzie to będą oglądać, może z większym bądź mniejszym odzewem, ale ludzie będą to oglądać. I przede wszystkim ja robię to hobbystycznie i warto też zauważyć, że do niedawna robiłem to non-profit, tak? Nie czerpałem z tego zysków i po prostu sprawiało mi to przyjemność. Wrzucanie swoich materiałów w sieć sprawiało mi przyjemność. A jeżeli ludzie to jeszcze oglądali i ludziom to się podobało, to jeszcze lepiej. To czytałem te wszystkie komentarze i tak sobie myślę, chyba robię dobrą robotę, skoro ludzie to oglądają, skoro ludziom się to podoba.
0: Ludzie to oglądają, a co świadczy o popularności kanału? Zatem?
1: Co świadczy o popularności kanału? No na pewno wyświetlenia, na pewno rzesza, tak jakby grono widzów, grono ciągle się powiększające. No i tutaj też warto chyba zaznaczyć istotną rolę social media, tak? Bo widz często zwraca uwagę na to, jaki jest odzew twórcy wobec widza. Ja sam na początku, tworząc swój kanał, byłem widzem. Tworzyłem swój kanał z myślą o tym, że nie będę po prostu tworzył, tylko założyłem konto do potrzebne mi do korespondencji z innymi twórcami i po prostu chciałem się jakoś wdrożyć w to środowisko YouTube'a i właśnie tak to na tym polega. Popularność to jest w sumie pojęcie względne, tak? Jedni się cieszą z 5000 wyświetleń, drudzy, żeby odczuć jakąkolwiek satysfakcję ze swojej produkcji, potrzebują tych wyświetleń sporo więcej, także popularność to myślę, że tu każdy interpretuje według swoich jakichś tam uznań.
0: W tym środowisku już tak na stałe zagościłeś, a początki zazwyczaj się mówi, że nie są łatwe. Jak u ciebie wyglądały te początki?
1: To znaczy tutaj też trzeba zauważyć, że w latach, nie wiem, 2010-2011 ten YouTube polski, scena polskiego YouTube'a wyglądała zupełnie inaczej, bo wtedy dopiero wchodziła funkcja monetyzacji filmów. Jeszcze kiedyś nie dało się zarabiać na tych filmach. I wtedy w sumie zacząć to nie był wielki problem, bo tych polskich kanałów nie było zbyt wiele. Było dużo, że tak powiem, płaszczyzn, w których właśnie mogliśmy się rozwijać. I teraz większość tych kanałów, które właśnie zaczynały w latach 2010, 11, 12, teraz obecnie już naprawdę odniosły duży sukces. Tak samo mogę zauważyć wśród swoich jakichś tam znajomych, którzy zaczynali razem ze mną na YouTubie. Ja miałem przerwę tam chyba rok czy dwa. Także myślę, że od czego zacząć? No przede wszystkim trzeba mieć jakiś pomysł i trzeba mieć dobre nastawienie. Myślę, że tutaj właśnie w poprzednich latach ludzie mieli takie nastawienie, że po prostu okej, wrzucę film, zobaczę, no chcę sobie, nie wiem, powspominać za kilka lat, jak tam co wrzucałem i po prostu wrzucali to czysto hobbystycznie, mieli takie nastawienie, okej, zrobię coś, mam dużo wolnego czasu, zrobię coś, nagram, wrzucę do sieci, jak ludziom się spodoba, okej. Teraz w ogóle scena polskiego YouTube'a bardzo się rozrosła, jest naprawdę wiele zróżnicowanych kanałów i zauważyłem, że co niektórzy wychodzą z takiego założenia, że właśnie YouTube to jest taka kopalnia złota, że na tym można bardzo łatwo zarobić, że okej, w sumie czemu nie, mogę spróbować, będzie z tego jakiś pieniądz, prawda? I właśnie ludzie, ci nowocześni twórcy właśnie mają takie nastawienie. Nie mówię, że tutaj wszyscy, oczywiście to są pojedyncze jakieś tam jednostki, ale zauważalne na pewno.
0: Ty na pewno na swojej drodze już się z jakimiś napotkałeś, z problemami, z przeszkodami. Jak sobie z nimi radzić?
1: Z problemami tutaj odnośnie, może tak w sumie warto podzielić te problemy. No problemy przede wszystkim były z prawami autorskimi, tak? Bo szczerze powiedziawszy, na początku swojej, że tak powiem, pseudokariery na pewnym portalu, właśnie na którym umieszczam filmy, był problem z prawami autorskimi, jeszcze nie byłem właśnie tak bardzo wsiąknięty w te struktury, nie wiedziałem, jak to wszystko działa i właśnie tam miałem parę tam mniejszych ekscesów, ale przede wszystkim tutaj problem jest, i to chyba każdy kanał się z tym boryka, no tak zwani hejterzy, to myślę, że to zjawisko jest dosyć popularne. W sumie na każdym kanale znajdziemy jakiegokolwiek hejtera, któremu coś tam się nie spodoba w naszej twórczości i hejterów można podzielić w sumie na takie dwa rodzaje. Hejter taki łagodny, to jest taka osoba, której faktycznie nasz film się nie podoba i która wyraża jakąś tam konstruktywną krytykę odnośnie naszych materiałów w komentarzach, piszą słuchaj, to mi się nie podoba, ogólnie fajny materiał z tym, że to i to mógłbyś zmienić. To jest pierwszy rodzaj hejtera. Drugi rodzaj hejtera to jest taki człowiek, który po prostu bezsensownie wchodzi pod film jakiegoś twórcy i jakikolwiek ten film by nie był, po prostu będzie hejtował, tak? Czyli no, często używał jakichś bardzo niecenzuralnych słów. Jak sobie radzić z tymi hejterami? moim zdaniem najlepszą recepturą na radzenie sobie z hejterami jest po prostu ignorowanie ich bądź dystansowanie się, chociaż z tym drugim niektórzy twórcy mogą mieć z tym problem, ale myślę, że nie ma się co przejmować, tak? Hejterzy byli, są i będą, tak? Tutaj to oczywiście cały czas będzie funkcjonowało, myślę.
0: Konstruktywna krytyka, a hejt. Jesteśmy w stanie to odróżnić w ogóle?
1: Konstruktywna krytyka jest pozytywna, tak? Bo żeby tak nie było, że każdy pisze, że...
0: Można powiedzieć, że hejter też konstruktywnie krytykuje za każdym razem.
2: No nie, właśnie chyba na tym polega hejt, że to jest niekonstruktywne. Że tak, cokolwiek tak, się tak umieści, jest się obrzucanym, nie wiem czy stekiem akurat, stekiem bzdur może. Może nie stekiem wyzwisk, choć to też bywa. Nie ma to żadnego związku tak naprawdę z treścią. Oczywiście w warstwie werbalnej może mieć, bo ktoś pisze o tym materiale, ale równie dobrze zaraz się przerzuci pewnie na jakiś zupełnie inny i napisze również coś hejterskiego.
0: Ale takie młode osoby, bo często też oprócz tego, że one są osobami, które wrzucają te filmy do sieci, są jakimiś twórcami, też są, no zazwyczaj jeśli zaczynają, to są też nastolatkami i wtedy to może też zadziałać jakoś na ich psychikę.
2: Może, choć właśnie psychika nastolatków teraz jest jakąś tajemnicą, dlatego że są to ludzie, którzy wychowali się już z komórką przyklejoną do dłoni, właściwie może nawet ze smartfonem. W związku z tym te klimaty internetowe są im dużo bliższe niż mi, który jestem może trochę starszy niż wy, ale również inne niż dla was.
0: Mimo tak dużej nienawiści, jakby cały czas coś ciągnie nas do tego świata. Co to takiego jest? Co nas ciągnie do tego świata internetu i do tego, żeby właśnie tą twórczością się dzielić i tę twórczość oglądać?
1: Co nas ciągnie tutaj właśnie też myślę, że każdy jakieś tam ma inne powody, dla których wrzuca filmy do internetu. Ja przede wszystkim moim takim głównym powodem, który tak, że tak powiem, mówił mi dawaj, idź w to, brnij w to, dawaj, wrzucaj te filmiki. Przede wszystkim nie miałem co zrobić z wolnym czasem, tak? Miałem za dużo czasu, tylko właśnie tak sobie pomyślałem, ej, zrobię coś produktywnego, coś, nie wiem, coś, co nie wiem, może dotrzeć do większej liczby osób, zróbmy to, okej, dobra, wykorzystajmy jakoś ten czas produktywnie i właśnie tak mniej więcej zacząłem nagrywać te filmiki.
2: Świat internetu jest światem, który niejako istnieje, on jest wirtualny, ale jest częścią naszego świata. W związku z tym nasza obecność w internecie jest naturalna, skoro mamy do niego dostęp, skoro ten dostęp nawet nam się narzuca, bo zależy i operatorom, i portalom na tym, żebyśmy z nich korzystali, żebyśmy korzystali z internetu, żebyśmy korzystali ze smartfona, żebyśmy korzystali z komputera i tak dalej, to jest część świata. Dlatego jesteśmy w tym świecie, bo tak samo jak wychodzimy na ulicę, idziemy na spacer, tak samo idzie na spacer do internetu.
0: A co na przykład, jak już jesteśmy długo na takim spacerze i może nas dopaść wtedy rutyna? Bo o nią jest łatwiej w internecie wbrew pozorom niż w telewizji, czy nie?
2: Rutyna nie jest taka zła, gorsze jest nadmierne siedzenie w tym internecie. Oczywiście to wiadomo już od wielu, wielu lat, ale jest coś takiego jak zbytnie siedzenie w social mediach. To jest obserwowane, to ludzie mają, którzy są tam za dużo, mają problemy z ludźmi, których spotykają na żywo, nie są w stanie na przykład odczuwać, jeśli ja patrzę na was, kiwacie głowami, nie kiwacie, wiem jak to odbierać. Wiem, że jeśli o gesty. Ludzie, którzy siedzą za dużo w internecie, mają ograniczoną zdolność odbierania niewerbalnych sygnałów od ludzi. Trudno powiedzieć, czy zmniejsza im to możliwość kontaktu danego, bo oni mówią wtedy i słuchają, ale jest coś takiego.
0: Ciebie coś takiego już dopadło, czy nie?
1: Ja tu myślę, że właśnie pokolenie, to dzisiejsze, teraz popadło w takie właśnie te wszystkie aplikacje. I właśnie to jest coś takiego, że tutaj takim motywem przewodnim stał się ten internetowy like. I to jest w ogóle, zauważalny jest strasznie wśród nastolatków, którzy przejmują się każdym lajkiem, nie wiem, rzucają jakieś zdjęcie, coś na Instagram albo gdzieś i to jest po prostu coś takiego, Boże, mam tylko 10 lajków, Jezu, chyba powinnam usunąć to zdjęcie albo coś tam, ludziom się nie podoba. I to jest coś takiego, że kiedyś, nie wiem, ludzie rozmawiali ze sobą, nastolatki, mówię o nastolatkach, rozmawiali ze sobą, wychodzili grać w piłkę i nie przejmowali się w ogóle jakąś tam, prawda, popularnością czy nie. A teraz właśnie jest ten internetowy like, który no, dosyć znaczącą rolę odgrywa, myślę, w tym nowym, młodym pokoleniu.
2: Ja się z tym nie zgodzę, dlatego że weźmy pod uwagę na przykład Facebooka, Snapchata. Facebook dla nastolatków jest w tej chwili takim raczej portalem dla rodziców, nawet dla dziadków. Snapchat, który jest dużo procentowo dużo bardziej popularny wśród nastolatków niż Facebook, nie mówię ilościowo, bo oczywiście trudno przebić Facebooka, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. W Snapchacie nie ma lajków, nie ma takiego momentu, w którym ktoś jest oceniany. Znikają zdjęcia, pojawiają się filmy, też znikają, bo może nie każdy wie, ale Snapchat to jest taki miejsce w internecie mobilne, bo nie ma strony www, tylko obecne jest w smartfonach, w którym można wrzucić zdjęcie, wrzucić film, który po obejrzeniu przez osoby, które mamy w sieci obserwujących, znika. Znika zdjęcie, znika film, nie ma lajków. A przechodzi tam właśnie młodzież, nastolatkowie.
0: Ale możemy też zrobić print screena.
2: Ale wtedy ta osoba, która wrzuca to, wie, że ten print screen został zrobiony przez tę osobę. Ona dostaje tę informację i wie, że może być coś nie tak.
0: Ale to na pewno z czym się zgodzimy, to jest to, że na tych portalach społecznościowych już teraz istnieć powinniśmy.
1: To fakt, to fakt. Znaczy powinniśmy albo i nie powinniśmy. Jeżeli ktoś istnieje w takich właśnie... w tym internecie, w tych wszystkich aplikacjach, to faktycznie zauważyłem, przynajmniej po moich znajomych, że to strasznie wciąga i to strasznie, to jest główny temat rozmów i jeszcze chciałem nawiązać do mojej poprzedniej wypowiedzi, to też chodzi o lajki, ale też chodzi właśnie o takie istnienie w sieci, na przykład tutaj aplikacja Snapchat, to jest zauważalne strasznie, na przykład chociażby podczas koncertów, tak, jeszcze jakieś 10 lat temu, oglądając jakieś archiwalne koncerty gdzieś tam na internecie, można zauważyć, że tam ludzie się bawili, tam ludzie nie stali z telefonami, ze smartfonami, nie nagrywali, nie robili Snapchatów z koncertu, tylko po prostu szli na koncert i dobrze się bawili. Teraz pójdźmy na koncert w XXI wieku, w 2015 roku, zauważymy, że ponad połowa, jak nie jeszcze więcej widowni po prostu siedzi z wyciągniętymi telefonami i zamiast dobrze spędzić ten czas, dobrze się bawić, po prostu chce to wszystko nagrać i gdzieś tam rzucić i się pochwalić. Ja myślę, że to jest zrozumiałe, tak? No bo tak fajnie jest, jak ej, dowiedz się, że byłem na koncercie, wow, zazdrość mi, to jest
0: ale ty na pewno jako twórca filmów też jesteś na wielu portalach społecznościowych i też obserwujesz to, co się na nich dzieje i coś ci to na pewno daje.
1: Tak, ja, znaczy ogólnie dosyć sceptycznie podchodzę do social media, ale widzę, że ludziom to jednak jest potrzebne, tak? No przede wszystkim ja założyłem swoje jakieś tam pomniejsze social media po to, żeby mieć kontakt ze swoimi widzami, mniejszy bądź większy, żeby wiedzieli, co tam u mnie słychać, tak mniej więcej, tak? Bo tutaj jeszcze warto chyba zaznaczyć takie zjawisko jak granica między twórcą, a między widzem. Tutaj jest właśnie granica musi być wyznaczona, bo no, nie wiem jak w przypadku innych twórców, ale ja mam jednak takie poczucie własnej prywatności, takie poczucie, że okej, jesteście moimi widzami, oglądacie mnie w internecie, ale jeżeli chodzi o jakieś takie kontakty bliższe ze mną, no to już tak okej, sorry, no niezbyt. Ja mam swoje życie prywatne, osobiste i niezbyt chcę, żeby ten widz w nie wnikał. Oczywiście widz jest kimś ważnym dla twórcy, tak? Bo widz, tak jakby dzięki widzowi dany twórca istnieje w sieci i to widz właśnie stanowi o popularności danego twórcy i widz tak naprawdę jest dobry, okej, ale musimy wyznaczyć tą granicę, żeby jednak nie stracić tego poczucia prywatności i za bardzo nie wsiąknąć w ten internet.
2: Bardzo ciekawe, prywatność. Ta prywatność jest zarazem filtrowana przez ludzi, którzy nadają w internecie, nadają social media, dlatego że no, większość rzuca to, co może być, co jest fajne. Życie nie składa się z samych fajnych sytuacji, z samych fajnych momentów, które można sfotografować, ale my widzimy to przeważnie, co jest fajne. To może powodować frustrację u tych, którzy są głównie obserwatorami, bo mogą wierzyć w to, że tamci ludzie mają fajne życie. Są osoby, które co chwila wrzucają zdjęcie z podróży tam, tu jesteśmy, tu się super bawimy, no po prostu jak na filmie. A tak nie jest. Gdy wyłączą ten telefon, są normalnymi ludźmi ze wszystkimi kłopotami, takimi, które wydaje nam się, że oni ich nie mają i że tylko my jesteśmy jacyś tacy dziwni, że my spędzamy smutne życie i co jakiś czas możemy coś fajnego wrzucić. Ale oni są tacy sami, tylko że wrzucają właśnie to, co jest fajne.
0: Czyli trzeba uświadomić młodym osobom, że nie powinni myśleć tak, że wszędzie tam, gdzie nas nie ma, jest najlepiej.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Mam nadzieję, że młodzi ludzie teraz to są, rozumiem, osoby poniżej 18 lat, te, które wchodzą w internet i używają go, właściwie, które już weszły w wieku prawdopodobnie 11-12 lat i używają go od lat. Mam nadzieję, że mają taką świadomość, że to życie jest inne niż widzą w social media. Być może starsze osoby powyżej 20 paru lat, powyżej 30-40 mogą mieć problem z tym odróżnieniem żyć. Takich badań, szczerze mówiąc, za bardzo nie widziałem. O tym, jaka jest percepcja osób młodych, starszych w stosunku do odczuwania, że to jest fajne życie. Zobaczymy, może trzeba to zbadać.
0: A propos tej granicy widz, twórca, jest ją chyba łatwiej przekroczyć właśnie w internecie, bo tam mamy bezpośredni praktycznie kontakt z osobą, która coś tworzy.
2: Właściwie niemal każdy czuje się twórcą w internecie, dlatego że coś napisze, coś prześle, można stopniować twórców. Jest twórca, który tworzy własne filmy, ma własne kanały, ale też osoba, która umieszcza coś w internecie, pisząc, że coś widziała albo że wrzuciła zdjęcie czegoś fajnego, też może uważać się za twórcę. Inna rzecz, że przeważnie większość tego, co jest w internecie, to jest mówienie o mówieniu, to są opinie, to jest przerzucanie się czymś, co zostało stworzone i przesyłane jest dalej. Z rzadka ty jesteś w mniejszości, robiąc swoje filmy, robiąc swoje materiały. To jest zdecydowanie mniejszość, zdecydowana większość czuje się twórcami, ale to, co tworzy, to jest napisanie, słuchajcie, ale przecież ten film, który tu załączam, to jest bez sensu, bo przecież to lub to. To nie jest jego materiał, ale on czuje się twórcą, bo komentuje to.
0: Hating taki w świecie vlogosfery, no to można uznać za minus. A za plusy, co byś uznał tego świata?
1: Za plusy świata internetu
0: tak.
1: Za plusy? W sumie sama chyba tutaj satysfakcja, chociażby w moim przypadku, takim plusem jest główny właśnie satysfakcja. Właśnie widzę, że zrobiłem dobrą robotę, widzę, że ludziom się to podoba i to jest takie wow, to jest takie fajne uczucie. Też no, plusy są takie właśnie, że można na przykład pojechać na jakiś tam event, nie wiem, dostanie się tą akredytację wymarzoną, właśnie mam się dostęp do VIP roomu, gdzieś tam do press roomu i to też jest fajne, tak?
0: Czyli tutaj trochę powinniśmy tłumaczyć akredytacja, czyli taki wstęp na imprezę, tak? Za kulisy też jako VIP.
1: Z jakimiś tam profitami, tak, jakimiś wejściówkami na backstage i tak dalej. To też jest fajne, tylko że tutaj zauważyłem po moich kumplach, twórcach, że tutaj jak na przykład jedzie taki twórca, jakiś niszowy powiedzmy, jedzie na jakiś tam event, ma tą akredytację i ktoś tam do niego podchodzi podczas tego eventu, to zaczyna się czuć tak jakby jak celebryta, tak? I to jest takie, myślę, że tutaj jest taka błędna droga, bo tak naprawdę jesteśmy twórcami z internetu, nie powinniśmy czuć się jak celebryci.
0: Ale kiedy nad tym panujemy, to chyba nie jest to złe,
1: panujemy,
0: tak?
1: Panujemy, to tak. Mhm. Jak panujemy
0: w twoim przypadku na przykład, bo ty też na takie eventy jeździsz, tak, i rozmawiasz z fanami, tak? Rozdajesz autografy, robisz sobie z nimi zdjęcia.
1: Byłem w Krakowie ostatnio na takim jednym evencie właśnie i okej, wyszedłem na tą główną halę. Idę sobie z kolegą twórcą, idziemy sobie przez tą halę i nagle podchodzą nasi widzowie, tak? Proszą o autograf, proszą o zdjęcie, to jest fajne uczucie, to jest naprawdę, jest mega uczucie móc spotkać kogoś, z kim miało się wcześniej jedynie kontakt przez internet. To jest mega uczucie spotkać kogoś, kto nas ogląda, kto docenia naszą mniej lub bardziej twórczość, to jest fajne uczucie. Tylko zauważyłem po niektórych twórcach, że to jest strasznie takie celebryctwo, w cudzysłowie. To jest naprawdę, jeżeli ktoś podchodzi, to już tak, o Boże, dobra, z łaski dam ci ten autograf, ale odejdź ode mnie. To jest naprawdę zauważalne. Ja myślę, że trzeba mieć na takich eventach przede wszystkim, że trzeba nie traktować się jako celebryty, tylko jako, nie wiem, zwykłego uczestnika tej całej imprezy, jako zwykłego, normalnego człowieka, który po prostu jest na tej samej imprezie, co ci wszyscy inni ludzie.
0: Czyli można powiedzieć, że już taki show biznes internetowy powstał, tak?
2: Tak, oczywiście. I taki show biznes jest potrzebny. Jest potrzebny markom, jest potrzebny samemu internetowi. Właściwie to jest show biznes w biznesie. Przecież wszystkie te portale są firmami. One zarabiają, one po to istnieją, żeby wygenerować zysk. Więc wszystko, nie wszystko oczywiście kręci się wokół zarobku, natomiast celebryci są potrzebni. Potrzebne są osoby znane, potrzebne są do tego, żeby móc je wykorzystać choćby w promowaniu czegoś, i gdzie korzyść jest obopólna, bo osoby, które umieszczają coś w internecie i dostają za to pieniądze, zarabiają na tym. Marka też zarabia, wszystko się kręci, biznes się kręci i celebryci są potrzebni w takim kontekście również.
0: Ale czy ten show biznes internetowy to nie jest coś takiego, co stworzyli ludzie, którzy nie mieli jakby dostępu do tego show biznesu telewizyjnego?
2: To prawda, oni to stworzyli, ale dano im narzędzia do tego, żeby mogli to stworzyć. Dano im portal, dano im miejsca, w których mogą to umieszczać. Gdyby nie mieli tych miejsc, to by nie istniało. Więc to są bardzo proste, wzajemne zależności między tym, co dostajemy od firmy, w której możemy umieszczać swoje materiały.
0: To jest takie, to są też takie show biznes. No można to troszeczkę uznać za minus, można też powiedzieć, że to jest plus, ale gdybyś miał, Mateusz, tak uschematyzować też te właśnie plusy i minusy w kilku takich krokach. Na co powinniśmy uważać, gdy ja na przykład zaczynam karierę na YouTubie, a z czego należy czerpać może, czy trzeba czerpać też z jakiejś pomocy innych twórców?
1: Ja myślę, że tutaj przede wszystkim tworząc jakieś materiały, wrzucając je do internetu, nie można popaść w taki samozachwyt, tak? Że trzeba cały czas stawiać sobie jakieś nowe cele, tworzyć sobie nowe ścieżki rozwoju, nie spocząć na laurach, tak? Nie można tak, że okej, dobra, to był fajny film, okej, cały czas będę robił takie filmy. Mamy naprawdę tyle ścieżek rozwoju, że one są strasznie wielkie. To możemy pójść dosłownie w każdą stronę. Trzeba się cały czas rozwijać, jeżeli chodzi o internet. Jeżeli już wygenerowaliśmy jakąś bazę swoich widzów, jakąś tam, prawda, regularną liczbę osób, które nas oglądają, to warto po prostu iść w nowe strony i zobaczyć, czy ludziom się będzie na przykład podobały nowe materiały. Zawsze mamy alternatywę wrócić do tych filmików, które wcześniej się podobały, tak? To nie jest coś takiego, że wybieramy jedną drogę i już nie możemy się cofnąć.
0: No dobra, czyli zaczynamy, tak? I na przykład krok pierwszy, jaki podejmujemy, czyli pomysł.
1: Pomysł, to na pewno jest najważniejsze, bo szczególnie teraz, tak, bo wracając jeszcze 4-5 lat do tyłu, pomysł nie był aż tak bardzo istotny. Wystarczyło po prostu wrzucić jakiś film w internecie, pokazać się i po prostu coś mówić, tak, bo wcześniej to było takie zjawisko, że wow, ktoś wrzucił filmik do internetu, okej, obejrzę, może to będzie coś śmiesznego. Teraz pomysł jest bardzo ważny, ale też tak jakby ciężko teraz się odnaleźć w tym internecie, bo już naprawdę jest tyle pomysłów wykorzystanych, że naprawdę trudno stworzyć coś oryginalnego, coś, czego wcześniej prawda, nie było. Tutaj myślę, że jeszcze w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o tworzenie filmików w sieci, też ważna jest jakaś tam, ważne są jakieś znajomości z innymi twórcami, bo myślę, że jednak ktoś musi nakręcić tą machinę, tak? Ktoś musi dołożyć tą zębatkę, która właśnie nakręci tą maszynę. Jeżeli coś faktycznie stworzy się fajnego, coś, co ludziom się spodoba, to może polecieć dalej, tak? Będzie udostępniane na jakichś tam innych portalach, Joe Monster i tak dalej. I to faktycznie może się jakoś tam, mówiąc kolokwialnie, sprzedać, tak? Tylko, no mówię, w dzisiejszych czasach zacząć jest naprawdę trudno.
0: A jak to jest z tymi pomysłami? Bo żyjemy w takim natłoku nowości, informacji. Łatwo jest znaleźć taki pomysł, albo właściwie jak go szukać?
2: Internet jest pełen pomysłów, które są do przetworzenia. Jeśli ktoś nie ma własnego pomysłu, a chciałby zacząć, proponuję, żeby przejrzał po prostu inne pomysły i na tej podstawie stworzył coś własnego.
0: Mamy już pomysł, to jest taki krok pierwszy, krok kolejny. Co jeszcze tobie było potrzebne? Sprzęt może?
1: Sprzęt, tak, jak najbardziej. Jeżeli chcemy zacząć w ogóle jakąś działalność w internecie, musimy przede wszystkim pomyśleć o sprzęcie. Tutaj myślę, że jakość audio jest przede wszystkim najważniejsza, bo kiedyś miałem taki dosyć wątpliwej jakości mikrofon i faktycznie on tam buczał, tak, i ludziom to przeszkadzało. Weź coś tam, zainwestuj, kup sobie lepszy mikrofon. I faktycznie sprzęt jest ważny, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie właśnie sprzęt jest najważniejszy, potem jest montaż i potem jak...
0: To zatrzymajmy się, montaż, tak? To jest kolejny krok. Powinniśmy umieć bardzo dobrze montować, czy po prostu tylko montować?
1: Znaczy ja może powiem na swoim przykładzie. Kiedyś filmików nie trzeba było aż tak montować. Wystarczyły jakieś tam proste przejścia między kolejnymi, prawda, ucinkami filmów. Teraz montaż jest, bym powiedział, nawet bardzo ważny.
0: Czyli trzymając się tych kilku kroków, jesteśmy zdani na sukces?
2: Oczywiście, że nie, dlatego że powinniśmy na przykład o pomyśle, o tym jak go znaleźć, ale może oczywiście okazać się, że pomysł nie wypala. Ale to nie trzeba się zrażać, trzeba podejmować. Być może pomysłem jest robienie dwóch rzeczy na raz.
0: Czyli podsumowując, polecamy młodym osobom, żeby troszeczkę się zakręciły wokół tego świata, tak, i ruszyły może ze swoim kanałem, ze swoim pomysłem.
1: Ja myślę, że zawsze warto spróbować, tak, że w sumie nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby wrzucić swój pierwszy film do internetu i nawet jeżeli nie wyjdzie, no to co z tego, no nic na tym nie tracimy, tak. Możemy spróbować, możemy odnieść sukces, ale jeżeli nie odniesiemy sukcesu, bądź odniesiemy jakiś mniejszy sukces, to też nic się nie dzieje, tak, to nie jest jakaś tam, nie wybieramy drogę internetu i nie możemy się cofnąć, tak, to jest po prostu jedna z możliwości.
0: Czyli zachęcamy do tworzenia filmów, gdy mamy pomysł, gdy wiemy jak to robić, ale warto pamiętać, żeby z głową na karku to robić, bo to jest
1: najważniejsze.
0: Tak, to jest zawsze potrzebne. Gośćmi Miasta Młodości byli youtuber Mateusz Stępień i medioznawca Paweł Wieczorek. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Tym razem Anna Kędzierska, psycholog i trenerka umiejętności społecznych. I w tym momencie nie mogę się stresować, nie mogę dać poznać po sobie, bo pani chyba potrafi wyczuć to. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Czy stresujemy się przed wystąpieniami publicznymi?
4: Tak. Czy ja się teraz stresuję?
5: Myślę, że trochę tak, bo zaczynamy mówić o stresie, w związku z tym zaczynamy go sobie uświadamiać, a wtedy, kiedy wiemy, że coś się z nami dzieje, to zaczynamy to przeżywać intensywniej. Chociaż z drugiej strony mam takie przekonanie, że pana doświadczenie zawodowe pozwala panu ten stres opanować tak, że na przykład w głosie i w oddychaniu go nie słychać, ale to, że siedząc teraz na obrotowym krześle, wykonuje pan ruchy prawo i lewo, to pokazuje, że jest jakieś napięcie w ciele. Ono za moment minie, bo stres przed wystąpieniami publicznymi ma to do siebie, że trzyma nas przez pierwsze 5 minut, a później jak skupimy się już na merytoryce, to okazuje się, że całe te emocje odsuwają się na dalszy plan i możemy się zająć tym, w czym jesteśmy specjalistami.
4: Ale jak to jest, pani Anno, bo pracuję w radiu już naprawdę kilka lat i stres w zasadzie powinien być mi teraz zjawiskiem obcym.
5: Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, bo to jest pewien kompleks emocjonalny, którego w danym momencie doświadczamy. No i gdybyśmy się nie stresowali, gdyby na przykład pan jako specjalista od wystąpień publicznych, od mówienia do ludzi się nie stresował, to ja jako specjalista od wystąpień publicznych zachęcałabym, żeby zastanowił się pan, czy nie warto by było zmienić zawodu, dlatego że stres to jest taki szczególny garnitur emocjonalny, który my przywdziewamy wtedy, kiedy stajemy przed publicznością. On pozwala nam zebrać siły, skupić myśli, w pewnym sensie stanąć na baczność do zadania w pełnej gotowości. No i teraz jest tylko kwestia tego, żeby tym stresem dobrze zarządzać.
4: No właśnie, bo niektórych on może paraliżować i uniemożliwiać wystąpienie.
5: Bo czasami ten emocjonalny garnitur jest po prostu za ciasny. My pozapinamy wszystkie guziki, zaciągniemy pod szyją krawat, no i właśnie w stresie okazuje się, że brakuje nam oddechu, że ciężko jest nam złapać powietrze, żeby coś powiedzieć, że zmieniamy kolory, że nogi mamy jak z galarety. No i wszystko jest to wina tego, że te emocje są bardzo, bardzo silne i powodują, że jest nam ciężko funkcjonować. Natomiast myślę sobie i jestem przekonana, że nawet ludzie, ludzie, którzy przez wiele, wiele lat występują publicznie, aktorzy, dziennikarze, konferansjerzy, doświadczają stresu. Jeśli go nie doświadczają, to jest to sygnałem, że popadli w pewną rutynę i tak naprawdę być może zaczynają doświadczać wypalenia zawodowego i warto, żeby się zajęli czymś innym. Więc stres jest tak naprawdę nam potrzebny do mobilizacji, bo stres to jest taki stan organizmu, walcz albo uciekaj. No i decyzja do nas należy, czy uciekamy, czy mychamy z tej sceny, czy bierzemy jednak się za bary i pokazujemy całą swoją doskonałość i przygotowanie na ten moment.
4: Mówi pani, że to od nas zależy, ale przy niecodziennych sytuacjach dopada nas tak wielki stres, często tak się zdarza, to już mówiliśmy, że nie jesteśmy w stanie pokonać swoich słabości i wystąpić tak, jakbyśmy tego chcieli. Co zrobić, żeby ten stres trochę, przynajmniej troszeczkę zmniejszyć?
5: Ja jestem zwolenniczką myślenia, że trening czyni mistrza. I ten trening odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, trening wystąpień publicznych. Im więcej występujemy, tym bardziej jesteśmy oswojeni również z niespodziewanymi sytuacjami, które nam się wydarzają i wytrącają nas z równowagi, ale też trening w zakresie radzenia sobie ze stresem, pracy z własnym ciałem, nauczenie się oddychania powoduje, że my lepiej radzimy sobie w sytuacji tremy. Też budowanie świadomości, że stres jest tam potrzebny, że stresują się wszyscy, nawet ci najlepsi, ale też zmiana myślenia związana z tym, bo pan powiedział o bardzo ważnej rzeczy, że występujemy inaczej niż żeśmy sobie zaplanowali. I to często budzi nasz stres, bo proszę pamiętać o tym, że to tylko my wiemy, jak zaplanowaliśmy nasze wystąpienie, jakie słowa miały paść. Ja w ogóle, ucząc wystąpień publicznych i wspierając ludzi w tych umiejętnościach, zachęcam do tego, żeby, broń Boże, nie pisać sobie na kartce swojego wystąpienia. Warto jest mieć punkty, które chcemy zawrzeć w tym, o czym chcemy powiedzieć. Warto mieć w głowie ułożony plan, pewien plan również zapisany na kartce, natomiast nigdy to nie powinien być lity tekst, dlatego że jeżeli tylko jedno słowo nam wypadnie z głowy, no to raptem okazuje się, że cała misterna konstrukcja nam się sypie i efekt rzeczywiście bywa piorunujący. Ja wtedy, kiedy ludzie się mylą i mówią inaczej to, co sobie wcześniej zaplanowali, to zwykłam powtarzać: pamiętaj, że to tylko ty wiesz, jakie słowa miały paść w twoim wystąpieniu. To tylko ty wiesz, w jakiej kolejności te rzeczy miały być tam ujawnione.
4: I zrób
5: pokazane.
4: Wszystko, żeby nikt się nie zorientował, że coś się wysypało.
5: Nie zawsze warto pokazywać, że nam się posypało, chociaż powiem panu, że bardzo dobrą relację z audytorium budujemy wtedy, kiedy jesteśmy ludzcy w tej relacji. Czyli jeżeli powiemy: proszę państwa, dzisiaj stresuję się spotkaniem z wami, bo jest ono dla mnie bardzo ważne. Czyli nazywamy to, co się z nami dzieje. Mówimy ludziom, jak wygląda perspektywa z naszego wystąpienia. Albo mówimy: ojej, pomyliłam się, to tak naprawdę nie to chciałam powiedzieć. To jeszcze raz, słynne wróć. To tak naprawdę ludzie wcale nie mają nam tego zła złe, bo ludzie nie oczekują, nasi słuchacze, widzowie nie oczekują od nas, żebyśmy byli perfekcyjni. Wręcz różnego rodzaju pomyłki powodują, że spostrzegają nas jako bardzo, bardziej podobni do siebie, czyli jest na nim do nas bliżej i dzięki temu chętniej nas słuchają i chętniej biorą od nas wszystko to, co my im chcemy przekazać w swoim wystąpieniu.
4: Chciałbym porozmawiać w kontekście młodych ludzi, bo tak naprawdę po raz pierwszy spotykają się z wystąpieniami publicznymi, na których są oceniani. Dla mnie takim przykładem jest matura ustna, kiedy wchodzę do sali sam, 3 osoby w komisji obserwują mnie bardzo uważnie. Powiedziała pani, że trening czyni mistrza. Podejrzewam, że większość młodych ludzi, którzy zdają maturę, chcieliby pierwszy i ostatni raz wejść do tej sali w roli maturzysty.
5: Zanim odpowiem na pana pytanie, to chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że lęk przed wystąpieniami publicznymi, bez względu na szerokość geograficzną, wykształcenie i płeć, jest jednym z najczęściej doświadczanych lęków przez ludzi. Można by powiedzieć, że człowiek z natury rzeczy nie lubi wystąpień publicznych, a w zasadzie nie lubi być oceniany, bo rzeczywiście przyjmujemy takie założenie, że jak wychodzimy na scenę, czy to jest mała scena przed komisją egzaminacyjną na maturze, czy duża, gdzie audytorium to jest kilka tysięcy osób, to mamy takie przekonanie, że ludzie nas oceniają. I to budzi w sposób naturalny stres i on jest jak najbardziej oczywisty. Natomiast myślę sobie tak, jak pracowałam z maturzystami przez pewien czas, to pierwszą rzeczą, jaką robiliśmy, to było cofnięcie się pamięcią do różnych życiowych sytuacji, kiedy człowiek występował publicznie, bo okazuje się, że tych sytuacji tak naprawdę jest bardzo wiele. Mówi pan, ta maturalna jest jedną z pierwszych. Wcale nie. Często mamy w swoim portfolio, że tak powiem, na przykład występy na ogniskach, wtedy kiedy jeździliśmy na kolonii, albo na cioci imieninach, kiedy śpiewaliśmy wierszyki, albo na komunii, kiedy staliśmy na ambonie i czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego. Tych sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co więcej, nie wiem, czy myślał pan na przykład o załatwianiu spraw w urzędzie, jako o takim momencie, kiedy występujemy publicznie, bo też stajemy przed audytorium, wprawdzie to jest jeden widz, ale to niewiele zmienia.
6: I musimy się tłumaczyć.
5: I też jesteśmy oceniani w zależności od tego, jak wyłuszczymy to, na czym nam zależy, jakie zrobimy wrażenie, jakie wzbudzimy emocje i jaką zbudujemy relację, to albo załatwimy szybko, albo w inny, mniej komfortowy sposób daną sprawę. Więc po pierwsze jest to, warto sobie zrozumieć i uwierzyć, że matura nie jest pierwszym zmierzeniem się z wystąpieniami publicznymi. No a dalej już idzie po pierwsze przygotowanie merytoryczne, bo dobre wystąpienie publiczne to takie, w którym my mówimy o rzeczach, na których się znamy. Poważnym błędem jest branie się za temat, który jest nam zupełnie obcy i którego nie czujemy. Oprócz tego, że go rozumiemy, to warto, żebyśmy go czuli, ponieważ dobre wystąpienie publiczne to jest takie, które jest przesycone emocjami, bo to słychać w głosie, to widać w gestach, ale to też nasze zaangażowanie sprzyja temu, że łatwiej jest nam do tego wszystkiego się przygotować. Więc po pierwsze przygotowanie, które powinno, jeśli wystąpienie publiczne zajmuje 10 minut, to warto, żeby to przygotowanie zabrało nam przynajmniej ze 2-3 tygodnie. W dwóch obszarach. Po pierwsze ułożenia tematu w głowie w tym obszarze czysto merytorycznym, a po drugie, żebyśmy mogli sobie to przegadać, czyli nigdy nie idziemy na wystąpienie publiczne bez wcześniejszego powiedzenia na głos, że tak powiem, paszczą tego wszystkiego, co się ma w wystąpieniu pojawić. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że my w głowie mamy pewien zarys, pewien zamysł, wręcz poukładane słowa, napisany tekst i kilka razy go przeczytaliśmy i mamy wrażenie, że go nauczyliśmy się na pamięć, ale później jak nasze usta mają przełożyć to, co w głowie na słowa i na wyrazy wypowiedziane, no to okazuje się, że pojawia się poważna blokada, więc warto ten kawałek przegadać. Dobrze jest też w pierwszych 3 minut nauczyć się na pamięć, bo to jest, tak jak mówiłam, ten pierwszy moment, kiedy jesteśmy najbardziej zestresowani.
6: Na rozgrzewkę.
5: A jak już mówimy o rozgrzewce, to cieszę się, że pan tą kwestię podniósł. Warto rozgrzać swój aparat mowy i swoje ciało, ponieważ w sytuacji stresu to, co się dzieje z nami, to jest tak. Spłucony oddech, przyspieszony, więc warto nauczyć się oddychać przeponą, tak żeby ten oddech dawał jak nam najwięcej nam powietrza do tego, żebyśmy mogli wypowiedzieć wszystko to, co w naszej głowie jest fantastycznego do opowiedzenia. Po drugie, rozluźnienie ciała, po to, żeby właśnie nie drżały nam kolana, żebyśmy nie mieli ściśniętych i podwiedzionych do uszu barków, które powodują, że czujemy się niekomfortowo. Ważne też, żebyśmy wyszli z takiego przykrego nawyku, którego uczy się dzieci w szkole, odpowiadania na baczność. Człowiek, który opowiada o rzeczach, które go pasjonują, a rozumiem, że takim momentem ma być opowiedzenie o swojej pracy maturalnej na egzaminie ustnym z języka polskiego, to ciało też opowiada o tym, co się dzieje. I my tutaj, pomimo tego, że państwo nas nie widzą, to my też gestykulujemy, bo i myślę, że to państwo usłyszą, jeżeli ja teraz zamrożę swoje ciało i nie będę wykonywała żadnych gestów, to zaczynam w ogóle mówić jak automat, jak robot, a dopiero wtedy, kiedy zaczynam machać głową, kiedy zaczynam gestykulować rękoma, to ta wypowiedź nabiera barw, jest też bardziej przekonywująca. No i wracając do maturzystów i do napięcia w ciele. Jest kilka takich prostych ćwiczeń, które możemy wykonać. Zaczynając od tego, że napinamy poszczególne partie ciała i później je rozluźniamy, żeby być świadomymi, co się dzieje z naszym ciałem. Przez udawanie takiego psa, który wychodzi z wody, czyli wprawianie w drżenie naszego ciała, zaczynając od pięt. No i teraz państwu opowiadam i proszę sobie wyobrazić, cała drże.
6: Pani Anno, to słychać.
5: Słychać, no właśnie, tak jesteśmy skonstruowani, że ta komunikacja werbalna i niewerbalna u nas idzie w parze. Więc ćwiczenie relaksujące to jest taka lekka dygotka, takie tańczenie samby po to, żeby rozluźnić te ponapinane mięśnie, bo jeśli one są rozluźnione, to zaczynamy i gestykulować, i lepiej nam się oddycha, no i na koniec rozgrzewanie aparatu mowy, bo niepokój, stres powoduje, że nam się zaciskają szczęki, a jak mamy je zaciśnięte, to jesteśmy i gorzej słyszalni, ale też mniej przekonywujący, ale też pokazujemy, że jesteśmy zestresowani. No a ze strony egzaminatora ten stres jak wygląda? Budzi się wątpliwość. A może się nie przygotował? W związku z tym otwierają się dodatkowe oczy u egzaminatorów po to, żeby sprawdzić, czy ten abiturient tutaj jest rzeczywiście w 100% gotowy do zdania tej matury, czy niekoniecznie. Więc rozluźniamy aparat gębowy. Ma pan swoje ulubione ćwiczenie jako radiowiec?
6: Mam.
5: Opowiemy o nich?
6: Tak, ja bardzo chętnie. W momencie, gdy jestem zestresowany właśnie, to jest takie ściskanie ust. To jest robienie tak zwanego dzióbka do sweet foci, coś takiego. I później szeroki uśmiech i to właśnie mięśnie policzków chyba się wtedy rozluźniają, coś
5: tak
6: takiego.
5: Tak jest, czyli jest dzióbek, potem szeroki uśmiech.
6: Szeroki uśmiech.
5: Ja zachęcam też do takiego ćwiczenia, które, to uwaga, warto, żeby było wykonywane w takiej sytuacji, kiedy nas nikt nie widzi. Tutaj nas nikt nie widzi oprócz pana, więc opowiem, jak to wygląda. Chodzi o to, żeby z całej siły zacisnąć zęby, ściągnąć, tak jak do dzióbka pan powiedział, niemalże całą twarz, tak jakbyśmy chcieli, żeby była ściągnięta tak jak rodzynka i trzymamy przez moment takie napięcie, a później gwałtownie nie otwieramy oczy, otwieramy usta i wywalamy język na brodę.
6: Aha, dobrze, tak, zrobiłem to właśnie.
5: Właśnie tak. I to powoduje, że takie ćwiczenie wykonane kilka razy sprawia, że nasza buzia, nasz język, czyli wszystko to, co, ale również gardło, i o tym za moment, bo ono też bierze udział w wystąpieniach publicznych, zaczyna się rozluźniać. Druga kwestia to jest powiedzenie na przykład ma, me, mi, ma, mo, mu, my, czyli to, jak ćwiczą śpiewacy w czasie rozgrzewki przed swoimi wystąpieniami wokalnymi, bo to też powoduje, że nasza buzia się rusza. Można też w sposób przesadzony, tak jak ja teraz, powiedzieć kilka zdań albo bardzo namiętnie rzuć gumę, tylko warto pamiętać o tym, żeby ją wypluć przed wejściem na egzamin.
6: I jeszcze można sobie poćwiczyć z korkiem. To też daje bardzo szybko efekt.
5: Aha, to proszę o tym opowiedzieć.
6: Korek między zęby i czytamy tekst. Czytamy bardzo przesadnie, jakbyśmy tak jak pani przed chwilą zademonstrowała, jakbyśmy chcieli każdą głoskę powiedzieć bardzo wyraźnie i naprawdę, proszę mi uwierzyć, 5-minutowe ćwiczenie daje natychmiastowy efekt.
5: Świetnie, to ja mam jeszcze takie swoje dwa ulubione. Próba powiedzenia słowa szksypcze, czyli zamieniamy szy na sy, a sy na czy. Dwuznaki na pojedyncze. A drugie, którego mnie nauczył Janusz Kozioł, taki dosyć znany swego czasu radiowiec, ale też lektor, to jest próba powiedzenia smaczne piwko.
6: No pięknie, ale pani to wychodzi idealnie wręcz.
5: Bo aparat mowy jest już rozgrzany w tej chwili, żebyście państwo mogli zrozumieć, co do was mówię.
6: No dobrze, aparat mowy to jedno, ale wspomniała pani o gardle, które no, podczas stresujących wystąpień gula w gardle, nic nie powiem.
5: Tą gulę w gardle pomaga nam zlikwidować między innymi to ćwiczenie pieska wychodzącego z wody, czyli takie roztrząchiwanie tego napięcia, które jest, plus próba mówienia niskim głosem, bo wtedy, kiedy mówimy niskim głosem, to też sprawiamy wrażenie ludzi, którzy są spokojniejsi, niż wtedy, kiedy mówimy wysoko, mówimy szybko, bo tak mówią ludzie, którzy są zestresowani. Więc prowadzimy nasze ciało do, nasz głos do takiego sposobu mówienia, który kojarzy się nam i innym ludziom ze stanem spokoju. Mówimy nisko, powoli, z pauzami, które też pracują na naszą korzyść, pozwalają nam wziąć oddech, ale też poukładać w głowie to, co jest do powiedzenia. Dobrze jest mieć pod ręką szklankę wody i tu ważne, nie herbata, dlatego że teina wysusza nam struny głosowe. Jeżeli już pijemy herbatę, to niech to będzie herbata lekko posłodzona, bo ona wtedy działa trochę mniej na nas negatywnie. Może być kawa z mlekiem, ale warto pamiętać, że zbyt dużo używek kawy przed wystąpieniem no też powoduje, że nasz organizm zaczyna funkcjonować na wysokich obrotach.
6: Jeszcze bardziej sprawiamy wrażenie zestresowanych.
5: Już sam stres nas napędza, więc woda niegazowana. Niegazowana z dwóch powodów. Po pierwsze, no ten gaz połknięty niestety ma tendencję do tego, żeby wracać, a po drugie zdarza się, i to byłam świadkiem na konferencjach takich sytuacji, kiedy ktoś próbując odkręcić butelkę z wodą gazowaną, no niestety się oblał. i nie dość, że był zestresowany wystąpieniem, to jeszcze był zalany wodą i to niestety dobrze nie robi.
6: Wszyscy patrzą.
5: Woda niegazowana, popijanie drobnymi łykami, czyli też to, co my robimy tutaj, podczas gdy państwo nas nie widzą.
6: Przepraszam za to pytanie, które postawiłem przed naszym nagraniem. Gazowana czy niegazowana? Obiecuję, że przy następnym już nie będę pytał, przyniosę po prostu niegazowaną. Bardzo poważną sytuacją jest rozmowa kwalifikacyjna. No bo młodzi ludzie ostatnio coraz częściej chwytają się pracy dorywczej. Przechodziłem w swoim życiu chyba 5 rozmów kwalifikacyjnych i zawsze było coś, co zdradzało tak naprawdę mój aktualny stan. Jak nad tym zapanować?
5: A pamięta pan, co to było, co zdradzało ten aktualny stan? Bo to jest bardzo ważna wskazówka.
6: Taka. Ręce.
5: Drżące ręce. I je bardziej widać na przykład wtedy, kiedy trzymamy w ręku białą kartkę, bo wtedy to drżenie przekłada się na ten przedmiot trzymany w ręku.
6: Ale z drugiej strony ręce trzymane pod stołem to jest też...
5: Też dobrze nie robią.
6: No właśnie.
5: No i teraz myślę sobie tak, że jeżeli ręce drżą, a my je staramy się zatrzymać, to efekt jest zupełnie odwrotny. W moim przekonaniu, i to zachęcam, żebyście państwo sobie posprawdzali, pomaga włączenie tych rąk do gestykulacji, bo te drżące ręce to jest napięcie, które jest w naszym ciele. I ono się objawia drżącymi rękoma, drżącymi nogami. Wtedy, kiedy siedzimy, to nad stołem jesteśmy zupełnie spokojni, a pod stołem noga nam pracuje. I tak jak ja teraz to robię, to już w głosie zaczyna być słychać, że jest lekka dygotka. Nasze ciało woła, rozluźnij mnie. No więc robimy na pewno, możemy zrobić to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli piesek wychodzący z wody plus napinanie mięśni i ich rozluźnianie. Ale zachęcam też, żeby w czasie rozmowy gestykulować, bo to w sposób naturalny rozluźnia nasze mięśnie. I jeżeli pomyślimy sobie o tym, że stres jest takim napięciem, czy taką energią, która raptem pojawia się w naszym ciele, jest takim kosmicznym wybuchem tej energii, to tak długo, jak my nie znajdziemy kanału, żeby tą energię z siebie upuścić, no to rzeczywiście będą nam drżały i głos, bo gardło będzie ściśnięte, i drżały będą ręce i kolana, dlatego, że skupiamy się na powstrzymaniu tej energii, czyli nie pokazaniu, że jestem zestresowana, zestresowany. I z mojego doświadczenia wynika, że jeśli włączymy w nasze wystąpienie ruch, to po pierwsze nie sprawiamy wrażenia człowieka zestresowanego, a po drugie nasze ciało dostaje to, czego potrzebuje, czyli ruch przynoszący relaks.
6: Przyznam pani szczerze, że obserwuję, no już nie będziemy teraz mówić w tym momencie o młodych ludziach, no bo będziemy mówić o politykach. Oni bardzo często gestykulują, ale mam wrażenie, że im ktoś powiedział koniecznie gestykuluj, nieważne jak, ważne, żebyś to robił. I wie pani, to wychodzi tak...
5: Tak zwana kopułka, która pojawia
6: tak.
5: się przed.
6: Tak.
5: No to gdybyśmy mieli spisać zasady dobrej gestykulacji, to dla mnie najważniejsze jest po pierwsze, żeby ona była naturalna.
6: No właśnie, ale nie zawsze nam, nie zawsze ta gestykulacja płynie z naszej głowy i nie
5: tak.
6: potrzebujemy.
5: Wtedy pojawia się problem.
6: Tak.
5: Ja zachęcam do tego, że wtedy, kiedy przygotowujemy się do wystąpień i na przykład ja prowadząc szkolenia w ten sposób pracuję, że nagrywamy jedno z pierwszych wystąpień jednominutowe, króciusieńkie, kiedy mówimy kilka słów o sobie, o swoich marzeniach, o miłych dla nas rzeczach i oglądamy to nagranie wystąpienia dwojako. Na początku bez głosu, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje z naszym ciałem. Okazuje się, że wtedy, kiedy mówimy o rzeczach, które są dla nas miłe, w których czujemy się pewnie, to zupełnie poza kontrolą jest to, że gestykulujemy. I to wtedy jest właśnie to naturalne poruszanie się naszego ciała, które wspomaga i nasze radzenie sobie z tremą, ale też podkreśla treści, które my chcemy, żeby stały się ważne w naszym wystąpieniu, czyli ma całą masę pozytywnych efektów. Jeśli uczymy się gestykulować, bo mamy taką obawę, że być może nie robimy tego dobrze, chociaż ja uważam, że nie ma być dobrze, tylko ma być naturalnie. Dla mnie to jest klucz. To jest taka zasada, która mówi, aby gestykulować na linii między liniami barków, a liniami bioder, bo gesty powyżej barków to są te, które nam się kojarzą z dyktatorami, z osobami duchownymi, które odprawiają msze, czyli takie, które nie robią nam dobrze. Jak państwo sobie staniecie przed lustrem, to wystarczy umieść ręce do góry i poruszać nimi kilka razy i okazuje się, że już jakieś skojarzenia nam z konkretnymi osobami przychodzą. Linia bioder, bardzo ważna, bo niestety w szkołach tak się dzieci uczy odpowiadać. Trzymaj ręce albo wzdłuż tułowia, albo za plecami. bądź też przed sobą splecione w koszyczek. No i one niestety są w takim miejscu poniżej bioder, na które naprawdę nam nie zależy, żeby ludzie w trakcie wystąpienia nam patrzyli. Czyli to jest taka pozycja piłkarza w murze, wtedy kiedy stoją i bronią.
6: No ale i to idąc, szkoły nas źle uczą.
5: Szkoły nas źle uczą, ale my sami jako ludzie, którzy już mają lat 18, mamy refleksyjność nad tym, co jest nam potrzebne, jak funkcjonujemy na dzisiaj. A dzisiaj my dodatkowo Państwu dostarczamy informacji i narzędzi, co zrobić. Więc gestykujemy między linią ramion a linią bioder, pomiędzy wszystkie ruchy, obydwojga rąk są dobre. Można też się zastanowić nad tym i popróbować, żeby gestykulować głównie jedną ręką, natomiast tą drugą dołączać wtedy, kiedy chcemy podkreślić coś rzeczywiście bardzo istotnego. Mój zaprzyjaźniony dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, pan Andrzej Zaporowski, mówi o tym, że jeżeli ludzie gestykulują obydwojgiem rąk w tym samym czasie, to wtedy, kiedy chcą dobitnie coś podkreślić, to zostaje im do gestykulacji tylko noga. A to nie wygląda dobrze.
6: To jak długo musimy się nagrywać? Jak długo musimy walczyć z tym, co siedzi nam w głowie i co nas blokuje? Naszą naturalność? Bo nie powie mi pani, że to jest proste.
5: To zależy. Są tacy ludzie, którzy są stworzeni do wystąpień. Pamiętam na jednym ze szkoleń uczestniczkę, która mówiła, że ona jako dziecko tak bardzo lubiła występować, że jak kończyło jej się na różnego rodzaju rodzinnych uroczystościach, kończył się repertuar wierszyków i piosenek, to stawała przed gośćmi i mówiła: Ojcze nasz. Dlatego, że tak bardzo lubiła występować. No i są tacy ludzie.
6: Bywa
5: bardzo różnie. Myślę tak, że ja pracuję w oparciu o zasoby, które ludzie posiadają, czyli nie jest tak, że szukamy dziury w całym i staramy się dołożyć jakieś umiejętności, które są ludziom ideowo obce, ale szukamy tego, co już dana osoba potrafi i sposobów zwielokrotnienia tych wszystkich talentów, które już ma. Wtedy jest dużo łatwiej zmieniać swoje zachowania, robiąc częściej to, co już nam dobrze wychodzi.
6: To pytanie nurtuje mnie w zasadzie od dwudziestu kilku minut, od początku naszej rozmowy. Czy pani kiedyś stresowała się na myśl o wystąpieniach publicznych, czy to od zawsze było takie proste i oczywiste?
5: Powiem panu, że ja się za każdym razem stresuję i im dłużej czekam, to trochę tak jak z wizytą u dentysty, im dłużej czekam na wystąpienie, tym więcej mam wątpliwości. Najlepiej się czuję wtedy, kiedy już zacznę mówić i mam przekonanie, że znam się na temacie i wtedy wszystko pięknie płynie i daje się ponosić temu, co jest we mnie, dzieląc się swoją pasją, wiedzą, umiejętnościami z ludźmi, którzy mają ochotę mnie słuchać. Ale pamiętam też różne sytuacje ze swojego życia i takiego jeszcze z czasu licealnych, ale też z czasu zawodowego, kiedy od 7 lat mając możliwość rozmowy z dziennikarzami w różnych mediach, doświadczam stresu. To z liceum, to była sytuacja mówienia wiersza, kiedy absolutnie zapomniałam przed całą szkołą kolejnego wersu i westchnęłam: o Boże, w wielkim przejęciu. Natomiast błyskawicznie mi się przypomniało, co było dalej i wszyscy myśleli, że to takie silne zaangażowanie było w moją interpretację tego utworu. Natomiast to o Boże pamiętam bardzo dokładnie. Natomiast teraz niejednokrotnie jest tak, że na przykład czuję, że zmienia mi się kolor skóry, ale ponieważ wiem, że pod make-upem tego nie widać, w radiu już w ogóle mamy ten komfort, że tego nie widać, to ja wiem, jak pracować z moim ciałem, żeby nie pokazać nadmiernie tego stresu, którego doświadczam, ale też przyjmuję taką zasadę, że jeżeli decyduję się na wystąpienie, to zawsze w temacie, który jest mi bliski i który oprócz tego, że znam się na nim merytorycznie, to go też czuję. I jeszcze jedna ważna rzecz, która pozwala mi się nie stresować albo radzić sobie ze stresem, zarządzać nim. Prawo do porażki, do błędu. Może porażka to za duże słowo, ale do błędu, do tego, żeby w którymś momencie się na przykład przejęzyczyć. Nie sile się na to, żeby być tutaj idealna. Do tego, żeby w którymś momencie zapomnieć. I czasami bywa, że mówię, miałam taką ważną myśl, którą chciałam się podzielić. Za moment ona wróci, ale w tej chwili nie wiem, co chciałam powiedzieć. Więc nie dążę do tego, żeby być nieskazitelnie idealna, bo wtedy bym się prawdopodobnie zabiła własną pięścią. Bo nie ma takich ludzi, którzy się nie mylą, którzy zawsze pamiętają, którzy się nie stresują. Są tacy, którzy mówią: okej, mam do tego prawo, żeby się pomylić, przejęzyczyć, zapomnieć, zestresować, żeby mieć drżące ręce i czasami, żeby powiedzieć: o, jestem tak rozemocjonowana tym dzisiejszym spotkaniem, że aż mam obawę, że zapomnę powiedzieć o czymś istotnym, albo że będę mówiła za szybko w związku z tym, że się stresuję. Więc jeśli Państwo zauważycie, usłyszycie, że mówię za szybko, to dajcie mi znać. To dla mnie ważna informacja. I wtedy to jest taki pierwszy moment i relaksowania siebie, ale też budowania kontaktu z audytorium.
6: Nie zawsze się da, ale czasem warto zażartować z audytorium, z rozmówcą. Tylko z tym też nie można przesadzić, bo można powiedzieć głupi żart. Ale mi to zawsze pomaga, szczerze mówiąc. Ja z tego, co pamiętam, na każdej rozmowie kwalifikacyjnej starałem się zacząć ją tak, by rozmówców trochę rozbawić, a jeśli nie rozbawić, to przynajmniej wywołać uśmiech na ich twarzy. I wtedy wiedziałem, że myślałem sobie, kurczę, to też są ludzie.
5: Jak się cieszę, że pan powiedział o tym uśmiechu, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy słyszał pan o tym, że jeżeli my się uśmiechamy, czyli kąciki naszych ust, nawet mimowolnie w stresie, dźwigają się do góry, to nasz mózg dostaje taką informację, jest dobrze i zaczyna produkować serotoninę, czyli taką substancję, która powoduje, że nasz nastrój się poprawia. To jest jedna z takich metod pracy z osobami w depresji, które mają obniżony nastrój, a każe im się uśmiechać na siłę. No i jeżeli tak, my się uśmiechniemy w stresie, stres jest mniejszy. Jeżeli uśmiechną się ci, na których opinii, ocenie nam zależy, to myślę, że to jest bardzo dobry środek do celu, żeby zbudować dobrą relację, z której mogą wyniknąć naprawdę pasjonujące rzeczy na przyszłość.
6: Jeszcze tak zupełnie na koniec. Zdecydowanie obalamy mit, że stres jest czymś niefizjologicznym i czymś, co nie powinno występować i czymś, z czym powinniśmy walczyć i wyeliminować to zupełnie.
5: Stres w moim przekonaniu jest garniturem emocjonalnym, który zakładamy na siebie i tylko od nas zależy, czy będzie on dobrze dopasowany i będzie podnosił naszą atrakcyjność, czy też spowoduje, że się w nim udusimy i będziemy wyglądać kiepsko.
6: I w momencie, gdy będziemy czekać na rozmowę kwalifikacyjną, do rozmowy będzie już zostanie 2 minuty i poczujemy spory stres, to warto sobie uświadomić, że to jest zupełnie normalne i w zasadzie byłoby, tak jak pani powiedziała, byłoby coś nie tak, gdybyśmy go nie odczuwali.
5: Tak jest. Oznaczałoby, że nam zwyczajnie nie zależy na tej rozmowie. Do tego, jeżeli sobie przed wejściem powtórzymy, jestem tu, bo chcę tu być, dam z siebie wszystko to, co potrafię najlepiej, to myślę, że to jest taki pierwszy i jesteśmy przygotowani merytorycznie do tej rozmowy. Rozładujemy napięcie w naszym ciele, zażartujemy, podzielimy się informacją o sobie, pewnym doświadczeniem, pewną anegdotą z przeszłości. O, to myślę, że jeśli 100% sukcesem nie będzie taka rozmowa, to na pewno nie będzie drogą przez mękę.
6: Często jest tak, że rozmowy i wystąpienia, które nam wydają się kompletnie nieudane, w rzeczywistości są super. Nie wiem, czy pani tak ma.
5: Taka rozmowa, która jest okupiona pewnym wysiłkiem i stresem, przynosi większe efekty niż wtedy, kiedy podchodzimy do tego z lekkością. Myślę, że czasami rzeczywiście tak się zdarza i ja w ogóle zachęcam, jeżeli zajmujemy się zawodowo wystąpieniami publicznymi i chcemy się zawodowo czy życiowo

0: że mówimy za szybko, że mówimy za wysoko, za nisko. Za nisko to jeszcze pół biedy, ale mówimy na przykład za wysoko. Warto te rozmowy od czasu do czasu nagrywać, odsłuchiwać, oglądać, bo to jest praca na nas jako na narzędziu, które służy do tego, żeby te wystąpienia publiczne były jak najbardziej efektywne, żebyśmy byli zrozumiani i żeby ludzie uwierzyli w to, co my im chcemy powiedzieć.
1: Bo trening czyni mistrza. Anna Kędzierska, psycholog, trenerka umiejętności społecznych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.

0: słuchaj na 103.9 FM. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103.9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak. Witam serdecznie i zapraszam na miasto

0: gorzej z brzuchem, to chodzenie jednak wchodzi w łydkę, ale każdemu radzę to, żeby każdą wolną chwilę spędzał na jakiejś pieszej wędrówce.
1: Czyli dużo już było tych wędrówek.
0: Tak jest, przewodnikiem jestem od 2003 roku, kurs zaczął się rok wcześniej, więc już ta praktyka była. No oczywiście pierwsze wędrówki, jak sięgnę z pamięcią, to pasmo z górskie, jak gdzieś tam tata wyciągał na jakieś spacery, to co pamiętam, no to pewnie 4-5 lat, zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, żeby iść na tą górę, która gdzieś tam jest w oddali, z okna rezerwat Góra Zelejowa. Historia niesamowita, bo ta grań skalna, jedyna tego typu u nas w Górach Świętokrzyskich, dała początek kursom taternickim, które były organizowane przez prekursorów Klubu Górskiego w Kielcach. Mówimy o latach 60. i 70. Zalesienie tego rezerwatu w pewnym okresie spowodowało to, że ta grań skalna jest częściowo tylko widoczna na szlaku turystycznym czerwonym i w 2001 roku za sprawą kolegów przewodników z PTTK Kielce została zamontowana tam tablica upamiętniająca generała Mariana Zaruskiego, który był w Chęcinach, kiedy przechodził na początku wieku XX, a tylko przypomnę, że Marian Zaruski to twórca Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Ale tak właśnie jak pan przeprowadza te wędrówki, to czy rzeczywiście daje się tak zauważyć podział, nie wiem, na młodszych ludzi, na starszych, które z tych grup wiekowych chętniej chodzą, czy nie zauważa pan jakiejś takiej różnicy?
0: Ja już patrzę na podział starsi, młodzi i mówię, że zawsze każdy z nas jest młody duchem, ale jeżeli mówimy o taką wizualną młodość, to zależy od regionu, który zwiedzam albo po którym prowadzę. No oczywiście te wyższe partie górskie to jest również młodzież w przedziale powiedzmy 19-30 i głównie to są jakieś wędrówki jakichś młodych par, jakieś randki, może zaręczyny w górach. W moim przypadku tak było i to widzę. Takich stałych piechurów, których od lat cenię, to harcerze. To harcerze, którzy się nie boją, że deszcz, śnieg, prawda, plucha, oni przyjeżdżają pociągiem na przykład z Łodzi do Kielc, wchodzą na szlak czerwony na Karczówce i pieszo 20 km do zamku w Chęcinach.
1: A myśli pan, że dla takich młodych ludzi takie wędrówki po górach to raz jest aktywność fizyczna, ale dwa, że może, żeby mieć taki zastrzyk adrenaliny?
0: Jeżeli mielibyśmy troszeczkę spowodować, żeby serce szybciej biło, to te podejścia u nas to dają. Jadąc samochodem, nawet jak gdzieś przebiegnie jakieś zwierzę, sarna, zając, no to wiadomo, człowiek zwalnia bezpieczeństwo. Ale jak idzie w lesie ścieżką i zobaczy, że wyskoczy taka sarenka albo zauważy ją wcześniej, kiedy ona jeszcze stoi, to naprawdę ciarki po plecach, staje wszystko dęba, jeżeli ktoś ma jeszcze włosy tam na głowie, prawda? Pozdrawiam wszystkich. To naprawdę to jest ta inna adrenalina, jakiej nie dostaniemy przed komputerem.
1: Czy uważa pan właśnie, że wędrówki takie górskie to jest dobra okazja, żeby oderwać dzisiaj młodych ludzi od komputerów?
0: Przede wszystkim, bo spędzanie czasu w terenie na przykład zielonym, to nie musi być las, to może być jakaś łąka, pozwala się mi osobiście tak skalibrować. Nie mówię, że z naturą, tylko z całym bagażem, który mam z tyłu. Czasami człowiekowi wydaje się, że no nie wiem, nawet ta woda, że w zgrzewkach się kończy w domu i zaraz trzeba, nie wiem, pojechać tam kupić od razu jakieś zapasy, żeby starczyły naprawdę na wiele, a idąc nawet tą krótką wycieczką 2-3-5 kilometrów możemy nie, że zapomnieć o tej codzienności, ale przede wszystkim dostrzec to coś nowego. Poziom stresu spada. Poziom stresu spada, obcowanie z naturą, na pewno jakiś kocyk czy w plecaku coś mamy, możemy usiąść, troszeczkę pooglądać jakieś panoramy i zupełnie o czym innym człowiek będzie myślał. Dlatego trzeba czasami się oderwać, dla każdego po trochu, wszystko z umiarem. Jak będziemy jeść tylko marchewkę, no to kolor nasz się zmieni. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie już uciec od elektroniki. Ja kiedyś musiałem do biblioteki chodzić 2 kilometry. Dziś mam bibliotekę w kieszeni, na wyciągnięcie ręki, ale też potrzebuję tego, żeby wyjść na świeże powietrze, o ile ono jest świeże, prawda, więc trzeba wejść kilkaset

0: metrów wyżej tymi szlakami.
1: Wspomniał pan, że od 2003 roku jest już przewodnikiem, więc ma pan duże doświadczenie w tej kwestii. Jakby tak pan miał udzielić rad młodym ludziom, którzy pierwszy raz chcą się wybrać na taką wędrówkę, to w co powinni się zaopatrzyć? Od czego powinni zacząć planować taką wędrówkę?
0: Mapa. Mapa albo w wersji mobilnej, albo mapa z aktualnymi szlakami turystycznymi. Coś ciepłego. Nieważne, czy to jest, prawda, wiosna, czy jesień, czy oczywiście zima, ale w lato też warto mieć jakiś termos z herbatą albo z kawą, z kardamonem na przykład i z miodem. Do tego naładowany telefon, żebyśmy no jednak mieli kontakt z najbliższymi, gdzie jesteśmy, zaplanować taką wycieczkę. Punkt A i punkt B końcowy, żebyśmy mniej więcej wiedzieli i zorientowali się, czy możemy tą wycieczkę, patrząc na pogodę, którą wcześniej też musimy sobie sprawdzić. Są portale dzisiaj takie, że one w czasie rzeczywistym nam podpowiadają siłę wiatru, widoczność. Turysta, który idzie na szlak, to też turysta, który czasem chce zaobserwować jakieś piękne widoki, mnóstwo portali internetowych, które przyjmują te zdjęcia turystów z inwentarzem, z opisem, ze wszystkim tym, co będzie, więc przygotowanie trasy, bezpieczeństwo przede wszystkim, zawsze to mówię, buty powyżej kostki. To by się przydało, bo jednak schodzenie gdzieś z góry nam się wydaje, rozluźnimy się już, ale jednak staw skokowy i ten słynny Achilles jest jedną z najcenniejszych części naszego ciała.
1: A że tak zapytam, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, bo często na szlakach turystycznych są też tereny leśne, czy nie zdarza się, że na przykład pojawiają się na nich żmije?
0: Pojawiają się. Wchodząc na przykład żółtym szlakiem turystycznym na górę Miedziankę, rezerwat Miedzianka, no są tam odsłonięte skały, gdzie tego typu stworzenia po prostu odpoczywają, to jest ich dom. Tylko zdając sobie z tego sprawę, mając oczy dookoła głowy, to, że idziemy szlakiem, nie zwalnia nas to z odpowiedzialności do bycia, cudzysłów, kierowcą. Musimy odpowiadać za innych, no teoretycznie za tą żmiję, prawda? No nie wejdziemy jej do domu, czyli nie nadepniemy na tą skałę, ale przez te 17 lat dwa razy za skrońca spotkałem. Tylko.
1: Czyli bezpieczne te pana wędrówki były do tej pory.
0: Ja myślę, że tego typu zwierzęta, one też nas wyczuwają i musielibyśmy naprawdę wejść w przysłowiowe mrowisko, żeby te mrówki nas zaatakowały. Jeżeli my jesteśmy fair w stosunku do przyrody, to 90% ona też będzie fair w stosunku do nas.
1: Ale niejednokrotnie też się zdarza, że na przykład młodzi ludzie gdzieś poszli w góry i też na przykład nie zdążyli wrócić, a pogoda się pogorszyła. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście może też powinno się zwrócić uwagę na to, że jak się idzie w taką wędrówkę, to powinno się iść z kimś, czy ktoś może pójść jednak sam?
0: Opowiem taką moją wycieczkę sprzed lat. Zima. Biorę do plecaka kawałek czegoś na ognisko. Nie mam herbaty. Telefon to taka cegła na N, z takimi cyferkami na 3 się zaczynała. Naprawdę ciężki telefon. I idę na górę Zalejową. Z myślą o tym, żeby przejść tą grań skalną na odcinku ścieżki dydaktycznej. Ta ścieżka jest od kilkunastu lat. To nie zawsze był szlak dostępny na terenie rezerwatu. I ta grań skalna zasypana śniegiem, oblodzona, no powoduje to, że utknąłem tam troszeczkę z nogą. Na szczęście nie skręciłem tego. Próbowałem złapać za telefon, który okazał się, że jest rozładowany. To jeszcze były te czasy, kiedy zimy były duże. Rozładowany był ten telefon i no zjadłem tą kiełbasę na zimno, bo na tym punkcie, gdzie tam jest takie miejsce turystyczne, nie udało się nic rozpalić. I powiedziałem sobie wtedy, że to będzie ostatnia moja wycieczka w życiu, na którą pójdę sam. Dlatego zawsze trzeba mieć, według mnie, tego kompana, który no, pomoże. Jak państwo pierwszy raz pójdą gdzieś na szlak turystyczny w Tatry, czy Beskidy, czy w Pieniny i będziecie mijać się z jakimś turystą, który do was powie cześć, a przecież nie spotykaliście się z nim nigdy w życiu, to chodzi dokładnie o to, że takie relacje między turystami i mówienie do siebie cześć, czy dzień dobry, to są stare zasady powyżej linii schronisk. Czyli ta osoba może nam pomóc. Po to musimy być uśmiechnięci i wysyłać te sygnały. A idąc we dwójkę, proszę mi uwierzyć, że takich rozmów nie da się przeprowadzić w piątkowy wieczór z tym samym kumplem, w momencie, kiedy się idzie na przykład na trzy korony i można naprawdę poruszać różne tematy. Może będzie mnie słuchał. Pozdrawiam cię, Michale, i dzięki za tą rozmowę, jak szliśmy w Pieninach ostatnio.
1: Czy pana zdaniem na przykład góry i te wędrówki na szlakach turystycznych to jest dobra okazja, żeby zintegrować młodych ludzi, czy też żeby się jakoś ze sobą zapoznali i, że tak zapytam, załapali bakcyla do wspólnych wędrówek na przyszłość?
0: Dawno temu ktoś mi powiedział, że żonę można znaleźć na szlaku turystycznym i młodych ludzi, których teraz obserwuję, pracując 17 lat, no dzisiaj już jest internet i możemy jakby utrzymać ze sobą kontakty. Też jestem zawodowym przewodnikiem, więc te kontakty z tych zleceń są na długie lata. I przysłowiowi ci harcerze, o których mówiłem, obserwuję właśnie ich, jak oni dorastają, zdają egzaminy na politechnikach. I to są naprawdę wartościowi ludzie, którzy nie zawsze idą w turystykę, prawda? Ale zawsze można na nich liczyć i tych, z którymi ja się spotkałem, jakby to powiedzieć, że nie muszę się bać o ich przyszłość, mimo że nie ma żadnych takich relacji. Spotkaliśmy się kiedyś raz, a tak to jesteśmy w wirtualnym świecie, pozdrawiamy się, przesyłamy sobie jakieś serduszka. Ale to są ludzie, którzy planują. Mówiliśmy o tym, że to bezpieczeństwo jest ważne, bo przecież rok temu to, co się stało z tym piorunem w Wysokich Tatrach. Ale jeszcze raz powtórzę, i to nie będzie jakaś reklama komercyjna, bo ten portal nie jest komercyjny, tylko on jest prowadzony przez Instytut Meteorologii, meteo.pl. Na bieżąca informacja z wyprzedzeniem 3-godzinnym i to jest naprawdę sprawdzalność 99%. Wilgotność, wiatr, temperatura, widoczność i wysokość chmur. meteo.pl i planujemy. No jeżeli jesteśmy w okresie wyładowań atmosferycznych, naprawdę w wysokich górach, to proszę cię, jeżeli słuchasz mnie, planujesz te wakacje gdzieś w Tatrach, to naprawdę w Tatry się wychodzi o 5 rano. Po to, żeby tam u góry spotkać się z tymi pięknymi widokami, a nie tłumami i szpilkami w Tatrach. Chociaż lubię te buty, sam nie noszę.
1: No właśnie, pan wspomniał, że trzeba wyjść o 5 rano. Czy 5 rano to jest dobra godzina dla wszystkich wędrówek, żeby je rozpocząć?
0: To zależy, czy to jest duża jakaś masa, czy na przykład wyjeżdżamy z Kielc o 5 i musimy dojechać, bo to jest wycieczka jednodniowa, skrzykujemy się. Środowisko w Kielcach od lat chodziło w góry. W 2008 roku oddział Świętokrzyski PTTK podjął decyzję o reaktywacji klubu górskiego. Puszczana informacja Weter i tego typu grupa się zebrała i na początku te wyjazdy były indywidualne, kilka samochodów, kilku aut, a później to już ponad 50 osób i żeby to logistycznie wszystko ubrać, żeby to działało, to trzeba wyjechać o tej 4-5 i wyjść na szlak o 7, czasami nawet o 8 godzinie.
1: Poza tymi niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, uważa pan, że są jeszcze jakieś sytuacje, czy też czynniki, ze względu na które młodzi ludzie nie powinni się decydować na wędrówki górskie?
0: Myślę, że zawsze nasza decyzja powinna być o wędrówce, o jakiejś wyprawie, podjęta po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Tak naprawdę dla każdego niesprzyjające warunki mogą być różne. Powtarzam to ludziom, że ich ulubione miejsce, które kochają, które pamiętają na przykład z dzieciństwa albo jeździli tam z rodziną, trzeba zobaczyć o wschodzie słońca i o zachodzie w słońcu i właśnie w tym deszczu. Trzeba to zobaczyć w zimę, jesienią, latem i wiosną, bo to samo miejsce wygląda zupełnie inaczej. Nam się wydaje, że jak pada deszcz, to nie idziemy w góry, prawda? Jeżeli te wspomniane pioruny miałyby się zbliżyć, to jak najbardziej. Siedź w schronisku, nie ruszaj się stamtąd. Ale jeżeli wiesz, że to jest mrzawka, to naprawdę wędrówka w deszczu, ciepły lipiec, jakaś sobota, jest to bezcenne, bo wtedy to zacznie parować i to, co zobaczycie w tym miejscu, to zobaczycie tylko wy, bo nikt tam nie będzie w tym momencie z wami i będziecie mogli uchwycić to, czy to smartfonem, czy jakimś aparatem, będziecie mogli pokazać to, albo inaczej, wrócić do tej wędrówki za 30 lat, łezka popłynie, gwarantuję.
1: A pana zdaniem młodzi ludzie, którzy właśnie wędrują po górach, to bardziej robią to z pasji, czy właśnie przez to, żeby troszeczkę poprawić tutaj swoją aktywność fizyczną i zaczerpnąć świeżego powietrza?
0: Ośrodek Olimpijski, który jest w stolicy Polski Gór, wskazuje na to, że jednak poprawa tego zdrowia, prawda, wydolność w górach inaczej się oddycha, ale moi koledzy, z którymi zaczynałem przygodę przewodnicką, jeden z nich, Grzegorz, był zakochany w polskim alpinizmie, w historii tego. Nigdy tego nie uprawiał na taką skalę jak te słynne nazwiska, które ostatnio nawet gościły w Kielcach. I to pewnie była też jego mobilizacja, motywacja do tego, żeby pójść w tym kierunku. Jak spojrzymy, no chyba mamy już tam blisko 6 miliardów ludzi i myślę, że jest 6 miliardów zdań na to samo pytanie, prawda? Gdzieś jest, są te zbieżne tematy, że ktoś woli szybciej przez te górki przebiec. Mamy takiego kolegę, który na naszych imprezach turystycznych, proszę sobie wyobrazić, że Krzysztof zawsze dochodzi ostatni. On idzie spokojnie, swoim tempem, mamy z nim kontakt, oczywiście wiemy, że on dojdzie na metę, ale po drodze przychodzi, pokazuje, co spotkał, opowiada o tym. Albo inny kolega, który na tym przejściu, któremu zajmuje o godzinę dłużej od innych, robi relacje, wrzuca je na bieżąco i taką wędrówkę zachowuje w pamięci dla siebie, ale też to jest dla innych. Więc każdy tu zdecyduje indywidualnie, jak to woli przejść ten szlak.
1: No, czyli jeśli ktoś się tym chwali w mediach społecznościowych, to można powiedzieć też, że w bardzo zdrowy sposób propaguje aktywność fizyczną, więc jest to dobra forma zachęty.
0: Jak najbardziej i są naśladowcy. Komentarze pod tymi zdjęciami też można zaobserwować przyjaźnie. Ktoś kogoś zachęcił i to nie musi być jakiś alpinista, który zdobył ośmiotysięcznik, ale to może być kolega z osiedla na Świętokrzyskim. No to jak to, on chodzi tak co weekend, tam zdobywa te góry, prawda, czy jakieś niższe szlaki, no to ja też mogę.
1: A wspominał pan też tutaj, że jak ktoś po raz pierwszy idzie w góry, to powinien mieć ze sobą mapę albo aplikację, bo jest też tutaj pomysł, żeby w Świętokrzyskim stworzyć aplikację, bo są takie właśnie szlaki świętokrzyskie PTTK, jakby to miało być?
0: Mamy taką aplikację, która działa już w kilku województwach. Została stworzona przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, który podlega pod zarząd PTTK w Kielcach. Ja przypomnę, że PTTK został założony w 1906 roku. Dwa lata później oddział w Kielcach powstaje 15 marca i uwaga, to jest najstarsza funkcjonująca do dzisiaj instytucja turystyczna, która skupia przewodników, przodowników, znakarzy, osoby indywidualne, które zwiedzają, bądź interesują się ochroną przyrody, geologią, różnymi rzeczami, więc jakby te kadry naukowe i turystyczne są i od kilku lat również sportowe, bo oddział organizuje maratony i w ostatnim czasie bardzo stara się nasz oddział, by powstała ta aplikacja, która umożliwi wędrówkę po szlakach świętokrzyskich, który jest tylko pieszych ponad 1000 kilometrów szlaków górskich i nizinnych, bo nasze szlaki dzielą się właśnie na górskie szlaki, które podlegają pod Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i nizinne, które podlegają pod Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego. Te szlaki przebiegają przez nasze tereny, głównie to są tereny zielone, łąki, drogi gminne czy powiatowe i skupiają w sobie te największe atrakcje turystyczne, więc tak naprawdę możemy z Kielc podjechać pociągiem do Wiernej Rzeki, tej słynnej, pamiętają państwo, 154 strony, Żeromski taką książkę napisał, młodzi już tego nie mają, ale zachęcam, w ogóle piękna ekranizacja. Wysiadasz w tej Wiernej Rzece, idziesz żółtym szlakiem do Chęcin, 20 km, może być nocleg w schronisku albo w namiocie, następnie 20 km czerwonym do Kielc, z Kielc włączysz się przez szlak miejski bądź szlak spacerowy żółty, na przykład na Dąbrowę i dalej na Łysicę, a z Łysicy to już można dalej dojść do samego Sandomierza, więc tak naprawdę skomunikowanie jest pełne, ale czasami jest tak, że szlak jest przeprojektowywany bądź przez te tereny nadleśnictw, gdzie są prowadzone też prace, takie nadleśnictwo wysyła informację do PTTK-u, że ten odcinek szlaku jest niedostępny i on proponuje na ten dzień jakby objazd. To jest dokładnie to samo, co Państwo mają w nawigacji. Czy Ty masz 18 lat, czy masz 16, to uwierz mi, że 99% z Was będzie miało prawo jazdy. To jest standard w dzisiejszym czasie, ale pamiętaj, że oprócz tej elektroniki jakby musisz się orientować w terenie. Więc czytanie mapy, mam nadzieję, że to jeszcze na lekcjach chyba geografii czy przyrody jest stosowane. Pozdrawiam panią Iwonę Bożek, moja nauczycielka od geografii ze szkoły podstawowej. I dzisiaj ta mapa papierowa ma taką trwałość, że jak ją kupimy, wydanie 2019, to już nie są takie mapy papierowe, gdzie deszcz spadnie na wycieczce i ona nam się porwie i musimy na następną wycieczkę kupić nową. Nie, to już jest dobra jakość druku i ta mapa może nam służyć 3-4 lata. Ale ta aplikacja, gdyby Państwo łączyli tą tradycyjną mapę i właśnie tą aplikację w telefonie, pozwoli nam na to, żebyśmy przechodzili tym szlakiem i nic nas jakby nie spotka złego, wręcz przeciwnie, bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Uważa Pan, że takie aplikacje mogłyby zachęcić młodych ludzi do podejmowania wędrówek górskich?
0: Połączenie tych aplikacji z wachlarzem odznak turystycznych, które powstawały na przestrzeni ostatnich 80 lat na terenie naszego kraju, górska odznaka turystyczna lata 30, zdobywanie punktów za przejście kilometrażu plus przewyższenia górskie. Więc każdy z nas, jak miał tą pierwszą wycieczkę w Tatry z różnych powodów, mógł się spotkać właśnie z turystami, którzy na plecaku mieli przytwierdzone jakieś odznaki. Zawsze to mogło ciekawić, o co to chodzi, dlaczego to się świeci tak dużo. Zdobywając te kilometry, przechodząc tymi szlakami, możemy bawić się tym również tematycznie, bo kogoś może interesować przyroda, kogoś może interesować na przykład jakiś szlak architektury drewnianej, bądź bardzo czeka na prezent w grudniu, więc niech zwiedzi sobie szlak Świętego Mikołaja, który został stworzony przez naszego kolegę Roberta Kulaka z Kielc. Robert stworzył taką listę. Pozdrawiamy Roberta, bo chyba siedzi teraz ze Świętym Mikołajem gdzieś tam u góry, ale zostawił po sobie niesamowitą odznakę właśnie Świętego Mikołaja.
1: Czyli uważa Pan, że takie odznaki, ich zdobywanie mogłoby zachęcić młodych ludzi, żeby właśnie wybierać się na te szlaki turystyczne?
0: Jak najbardziej, bo to nie jest takie zbieractwo dla zbieractwa, ale to otwiera nowe możliwości. Są turyści, którzy mają kilka książeczek do potwierdzenia tych odznak, a świat pokazuje to, że za chwilkę zdobywanie tych potwierdzeń przejdzie do świata elektronicznego i będzie to łatwiej weryfikowalne. Kiedyś, żeby przejść taki szlak, na przykład ze Świętej Katarzyny na Święty Krzyż, no to musielibyśmy zdobyć pieczątki z Łysic. No ale przecież tam nie ma nikogo, nie wbije nam pieczątki, więc musieliśmy mieć na przykład paragon ze sklepu Świętej Katarzynie. Bądź później z Huty Szklanej był sklep, albo w Kakoninie pani tam coś miała, więc mogła podpisać nam coś. Dzisiaj aplikacje, które są stworzone, mają możliwość zapisywania zdjęć z lokalizacją, więc taki weryfikator, takie odznaki może to szybciutko sprawdzić, no bo tylko dla przypomnienia i zachęcenia Państwa do zdobywania odznaki Korony Gór Świętokrzyskich. Jest taka odznaka i trzeba zdobyć te wszystkie nasze szczyty i to może być jakby punkt wyjścia do zdobycia tej słynnej odznaki Korony Gór Polskich.
1: A jakby tak Pan miał polecić młodym ludziom na swoją pierwszą wędrówkę jakiś szlak turystyczny, to jaki by to był szlak?
0: No na pewno nie Orla Perć w Tatrach. Odcinek, który bym proponował do przejścia tak na pierwszy raz, nie że osobom, które nigdy nie chodziły, bo muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że włączając krokomierz, a rano, idąc do szkoły, chodząc tam z psem, gdzieś tam pomóc koło domu, na koniec dnia wychodzi nam około 5-6 kilometrów normalnego funkcjonowania. To dzisiaj wstanie z fotela i przejście 30 kilometrów może nam się wydawać, to jest niemożliwe. Jak to można przejść? Dlatego na taką pierwszą wędrówkę proponuję taki szlak do 15 km maksymalnie. Można to rozciągnąć do 20, ale bez forsowania się. Tak zaplanować, żebyśmy mieli możliwość zejścia, żebyśmy mieli możliwość zatrzymania się gdzieś, dojścia do parkingu, bądź ktoś może nas odebrać. Miasto Kielce jest otoczone żółtym szlakiem spacerowym, który ma ponad 56 km. Czyli możemy zaplanować takie wędrówki czerwiec, lipiec, sierpień na poszczególne weekendy. Dojeżdżamy autobusem zielonym do granic miasta, łapiemy ten szlak, przechodzimy 10 km, wracamy czerwonym autobusem do domu i kolejny weekend lipcowy czy sierpniowy. Na początku 10. Musisz poznać swoje możliwości, bo na przykład czasami tam kolano może zgrzytać takiemu piechurowi, który nie miał doświadczenia. Nie wiemy, jak tam ćwiczysz na WF-ie. Mam nadzieję, że te brzuszki z rana gościu robisz. No, chcesz być rycerzem, to próbuj. Dlatego polecam glukozamina. Glukozamina, jeżeli tam masz golonkę, wiem, że ona taka tłusta troszeczkę, ale na nasze stawy to robi dobrze.
1: Mhm. Czyli uważa pan, że jeśli taki młody człowiek podejmuje swoją pierwszą wędrówkę, to nie powinien być to zbyt duży dystans i chyba jednak dobrze, żeby zaopatrzył się w coś ewentualnie na te bóle mięśni.
0: Oczywiście, to się przyda. Jeżeli państwu się wydaje, że dacie radę, to znam takiego Dominika i on się porwał na maraton 100-kilometrowy w roku 2003 roku w butach nieturystycznych. Poszedł z marszu na ten maraton. Start był o 20 w Końskich. Dobrze, że byli koledzy, którzy go wspierali w tej wędrówce, bo na 56 kilometrze rozwaliło się kolano. Rozwaliły się buty i to była pierwsza i ostatnia tego typu wędrówka bez przygotowania, która wylała mi naprawdę wiadro zimnej wody na głowę i ustawiła mnie na przyszłość, jeżeli chodzi o wędrówki górskie. Jeżeli ktoś z waszych znajomych popełnił taki błąd, to już jest załatwione. To naprawdę wiem, że czasami trzeba dotknąć tego, jak mama mówiła, nie dotykaj, bo się oparzysz w tym piekarniku, a ty musiałeś dotknąć. Ale zdrowie jest bezcenne, jeżeli ktoś, kto więcej chodził, ci naprawdę doradza, co zabrać w te górskie wędrówki, to proszę go posłuchaj, bo ci ludzie, którzy nas chronią honorowo, toprowcy, goprowcy, oni naprawdę narażają własne życie. I pamiętaj, że tam jakbyś miał 1%, to na topr możesz to zostawić i wspierać, bo ten helikopter za darmo nie poleci po twojego znajomego w górach.
1: Młodych ludzi, nie tylko młodych, wszystkich zachęcamy do wędrówki po górach, w świętokrzyskim nie tylko. Zdrowe powietrze, piękne widoki, na pewno jakieś niezapomniane przeżycia, a może i znalezienie miłości życia. Także bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że moim gościem w studiu Maloradia był dzisiaj przewodnik świętokrzyski, pan Dominik Kowal. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję i do zobaczenia na szlaku.
1: Dziękuję i przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Cześć, witajcie. Pora zaczynać nasze weekendowe spotkanie w Meloradiu na 103.9 FM. Magazyn reporterów Michał Pustuła. Kłaniam się nisko i zapraszam. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co w Teatrze Stefana Żeromskiego, ponieważ okazuje się, że będzie trochę tragicznie, trochę zabawnie, bo mieć do czynienia będziemy z wybitną farsą, oczywiście w wykonaniu kieleckiej trupy teatralnej, co sprawia, że ta atmosfera jest jeszcze bardziej podgrzana, bo to przecież wybitni specjaliści w swoim rzemiośle i fachu są, więc czym prędzej warto posłuchać tego, co w Teatrze Żeromskiego dziać się będzie, no a oprócz tego na spektakl się wybrać, a nie o samym spektaklu będziemy sobie opowiadać, ponieważ powiemy również o zbliżającym się plebiscycie publiczności o dziką różę. Księżyc, który świeci nie tylko nad naszymi głowami, nad województwem świętokrzyskim, ale również nad Buffalo. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, bo pisze się Buffalo. Na pewno rozwieje nasze wątpliwości Paulina Drozdowska, która jest teraz z nami i która więcej na ten temat nam opowie. Cześć.
4: To jak księżyc, to dobry wieczór.
3: Albo dobry wieczór, też tak może być, ale rozwiejmy te wątpliwości, no bo pisze się Buffalo, a czyta się Buffalo?
4: Tak, mamy teraz premierę jednego z najpopularniejszych anglosaskich komediopisarzy, więc Księżyc nad Buffalo.
3: No to w takim razie Księżyc nad Buffalo, żeby nie było żadnych wątpliwości. No a ponieważ jest to farsa, to ja mam nadzieję, farsa pełna pomyłek, to ja mam nadzieję, że bez żadnych pomyłek się obędzie, ale i tak będzie zabawnie na antenie, dlatego poopowiadamy trochę o tym, co nas czeka na deskach Teatru Stefana Żeromskiego w najbliższym czasie.
4: Ja myślę, że to taki spektakl, na który Kielce czekają. Komedia, kolejna komedia w Teatrze Żeromskiego. Była chwila przerwy między tym repertuarem. Mieliśmy Szalone nożyczki, prezent urodzinowy. Dziś też gramy go wieczorem, jutro. Cały czas mamy widzów na te spektakle, ale często ludzie pytali, kiedy będzie następna komedia. I taka właśnie następna komedia się szykuje w reżyserii Tadeusza Kabicza. Możecie Państwo kojarzyć tego reżysera za sprawą Konia na rycerzu. To był taki mądry spektakl, lekki, z humorem.
3: Czy ja dobrze kojarzę, że to był poprzedni sezon artystyczny, czy to było jesienią 2025?
4: To był poprzedni sezon artystyczny, dobrze kojarzysz, jak najbardziej. Spektakl bardzo się udał, a mieliśmy też taką potrzebę w repertuarze, żeby taką pełnokrwistą komedię, farsę właściwie, zagrać. No i tutaj wybór był oczywisty, ten koń był właśnie bardzo udany, więc jeszcze zespół lubi bardzo pracować z Tadeuszem Kabiczem, bardzo go sobie ceni, więc no to było oczywiste, że zostanie poproszony o przygotowanie tego spektaklu. I reżyser od początku deklarował, że chociaż ma do czynienia z taką klasyką gatunku, farsa, która czasami jest w tym świecie teatralnym tak trochę pejoratywnie traktowana, ze względu na to, że to ma być taki komizm, no może nie wybredny, osiągany jakąś taką teatralną precyzją, tu się zamkną drzwi, tu otworzą, tu ktoś zadzwoni, taka seria omyłek. A Tadeusz mówi, że chciałby zrobić z tego tekstu, zresztą bardzo popularnego na świecie, właśnie mądrą komedię. Ale tu będzie wszystko, drodzy Państwo. Bo tu będzie i pirotechnika, i wystrzały, już zdradzę troszkę, i wystrzały z armaty, i kaskader. Mamy specjalnie zatrudnionego kaskadera. Postanowiono też, żeby było bardzo dużo kostiumów, przebiórek. Kostiumy są prawdziwe, epokowe. Mateusz Karolczuk, kostiumograf, zadbał o najmniejsze szczegóły. Zdradzę, że nie tylko nasze pracownie szyły, ale również zatrudnialiśmy pracownie na zewnątrz. Zresztą niektóre przebiórki z tych monumentalnych kostiumów będą odbywały się na scenie. Mamy tutaj też do czynienia z taką koncepcją teatru w teatrze. Aktorzy mówią, że to dla nich też było wyzwanie pokazać tę scenę w scenie przed widzami. No bardzo dużo tutaj się będzie działo na scenie. No w dodatku jeszcze dużo takich obyczajowych pomyłek, zdarzeń, romansów. Cała opowieść jest osnuta wokół dwójki aktorów, którzy po latach kariery, która zapowiadała się świetnie, lądują na jednej z prowincjonalnych scen właśnie w tytułowym Buffalo.
3: No tutaj mamy do czynienia, zdaje się, że z taką incepcją troszeczkę, ponieważ mamy aktorów, grających aktorów, którzy są aktorami.
4: To jest dokładnie tak. Metateatr w teatrze, coś bardzo ciekawego i myślę też pożądanego przez widzów. No można trochę zobaczyć, trochę dowiedzieć się więcej też o zawodzie aktora.
3: No ja się nie dziwię, że tutaj głównym bohaterom trochę się już plącze to wszystko w głowach, bo o tym to jest, że na ten ich spektakl w Buffalo przybywa słynny reżyser, prawda? I
4: oni wiążą z tym... To jest ich ostatnia szansa, żeby zrobić karierę.
3: No właśnie, oni wiążą z tym pewne nadzieje i wszystko się plącze, wszystko się miesza i jak w prawdziwej farsie, co może pójść źle, to idzie jeszcze gorzej. Ale ja sobie tak też myślę, że właściwie ty też o tym powiedziałaś, że to jest ciężki kawał aktorskiego chleba do zagrania, bo dużo trudniej, i to wiadomo nie od dziś, jest widza rozbawić niż doprowadzić do łez czy do wzruszenia. I myślę, że kieleckiej ekipie bez problemu się to mimo wszystko uda.
4: Zobaczymy, trzymamy za nich mocno kciuki. Premiera już w sobotę, ale tak jak też zwróciłeś uwagę, to jest tekst, który daje ogromne możliwości aktorom też do takich no, przeistoczeń na scenie, co jest bardzo ciekawe.
3: Czy tam, patrzę sobie na obsadę teraz, a jest mój ukochany Andrzej Plata, tak? To dla mnie, ja oczywiście trzymam kciuki za wszystkich aktorów, natomiast to dla mnie jest również wyznacznik tego, że ta farsa się powiedzie prawdopodobnie.
4: Ale jest też pewna ciekawostka, partnerku Ewelina Gronowska. Ci aktorzy, którzy, to też bardzo ciekawe, też albo ich debiut, albo jeden z pierwszych spektakli, to było, kiedy też sobie partnerowali właśnie jako młodzi aktorzy w Zemście i też żartują, że dopiero po latach spotkali się na scenie jako para, mimo że występują przecież w jednym teatrze, więc to też jest bardzo ciekawe. To też niejako opowieść o nich.
3: Dokładnie tak. W obsadzie oprócz tego widzę Anię Antoniewicz, Dagnę Dywicką, Wiktorię Grabowską, Ewelinę Gronowską, o której już wspomnieliśmy, Beatę Przeniczną, Beatę Wojciechowską, Mateusza Bernacika i Kubę Golle oraz Edwarda Janaszka. Zdaje się, że pan Edward dawno na scenie się nie pojawiał, a on także słynie z takich komediowych ról, prawda?
4: Dokładnie, z tego potencjału komediowego, tak. Tutaj wymieniłeś też dwie Beaty, bo tutaj są też dublury w tym spektaklu, bo liczymy na to, że będziemy go często grali. To też jest właśnie ciekawa rola tam takiej babci, która sprząta w teatrze, wie o teatrze wszystko. Też myślę, że powinna być to bardzo zabawna postać. No czekamy, będzie się działo, bo tam na scenie są i lata 20, i lata 50, i wiek 17, to w sferze kostiumów, a w sferze scenografii mamy zarówno tę scenę na scenie, jak i te prywatną przestrzeń aktorów, kiedy możemy trochę ich poglądać i te przenikające się światy i tak jak mówię, jeszcze dużo tych kaskaderskich, pirotechnicznych wyczynów, także na pewno będzie się działo. Nawet tam jest chyba około 90 zmian świateł, więc
3: no właśnie odnośnie tych zmian świateł, to tutaj także jest ciekawostka, że tutaj pani scenografka zwróciła uwagę na to, że ten spektakl tak naprawdę nie byłby możliwy do zrealizowania w tej formie, gdyby nie nowoczesna scena, która, no, którą może poszczycić się Teatr Żeromskiego.
4: No tak jest rzeczywiście, możemy być dumni z naszego teatru. Wszystkich Państwa cały czas zapraszamy też do jego zwiedzania i też tam pokazujemy technologię sceny. No powiem Państwu, na przykład 27 sztankietów jest w Teatrze Żeromskiego. To są te elementy, które unoszą
3: my
4: scenografię.
3: My podpowiemy tak, to jest to, czego widz nie widzi, ale na tym wisi scenografia albo światła.
4: Dokładnie tak. I w tym spektaklu bardzo mocno będą pracować.
3: Ale na nikogo nie spadną. Chociaż, nie wiem, to farsa ma być, więc jeżeli tak ma być i nikomu nic się nie stanie, to nie mamy
4: coś
3: nic.
4: Coś tam będzie spadać, ale przeciwko. Chyba niekoniecznie sztankiety, mamy nadzieję.
3: No jak u Czechowa, jeżeli wisi w pierwszym akcie strzelba, to w trzecim wystrzeli. Tak to przecież jest. Ale Paulina...
4: No tutaj powiem, że bądźcie Państwo uważni od pierwszych sekund tego spektaklu.
3: O właśnie, warto być uważnym, tym bardziej, że spektakl również będzie pokazywany nie tylko w repertuarze, ale także będzie mieć swój pokaz w czasie zbliżającego się plebiscytu i walki o Dziką Różę, bo ten festiwal także przed nami i chyba już wy w teatrze szykujecie się do tegorocznej edycji.
4: No już mocno, już od dawna. Rzeczywiście startujemy 23 czerwca. I wystrzał księżycem nad Buffalo, taka teatralna kuchnia, drodzy Państwo, dlatego ten spektakl jest pierwszy, że jeszcze jest jego scenografia na scenie. A tutaj to też ta logistyka teatralna musi być utrzymana, więc startujemy z księżycem nad Buffalo, a potem już kolejne spektakle, kolejne premiery, bo to jest ta róża, to oczywiście jest ten doroczny czas na to, żeby podzielić się z Państwem wszystkimi premierami danego sezonu. W tym roku mieliśmy ich 4, zatem pokażemy jeszcze Profesora w reżyserii Jana Hustakowskiego, Łatwy sposób na rzucenie palenia w reżyserii Radosława Rychcika i Potok w reżyserii Wiktora Rubina. Oczywiście symboliczna cena biletów, bilety po 5 zł, można je kupić online, można kupić w teatrze. Czekamy na Państwa, ja liczę na to, że te kolejki, które co roku się ustawiają, będą i tym razem. Dla pierwszych 2 osób, które zgłoszą się do teatru, oczywiście zaproszenia podwójne na koncert finałowy, bo ten już 28 czerwca, czyli po tych wszystkich pokazach premier, zapraszamy na koncert finałowy. Wystąpi wokalistka jazzowa Monika Bożyn. Ale, że to oczywiście jest plebiscyt przede wszystkim dedykowany publiczności, to mamy dla Państwa konkurs. konkurs pod hasłem Obiekty Publiczności, w tym roku zupełnie inna formuła, do wygrania 5000 zł, a żeby je zdobyć, trzeba zachwycić internautów jakąś fotografią inspirowaną jednym ze spektakli. Także nie robimy zdjęć na spektaklach, ale jeżeli do nas przyjdą jakieś inspiracje po nich, coś związanego ze spektaklem, jakieś refleksje, jakieś Państwa wizje, wyobraźnie tutaj uruchamiamy, to zapraszamy do wykonania takiego zdjęcia i przesłania go do teatru. I tak jak wspominałam, na fanpage'u teatru będą internauci reagować i głosować, dawać lajki, miejmy nadzieję, dawać serduszka tym fotografiom, i te, które będą miały największą liczbę tych polubień, reakcji, zostaną nagrodzone. No i oczywiście ten plebiscyt to też jest dla Państwa i dla nas też, my też na to bardzo czekamy, ten moment, kiedy głosujecie na swoich ulubionych aktorów, spektakl. Mamy już nowego dyrektora i myślę, że ten głos publiczności też będzie brał pod uwagę w układaniu repertuaru na kolejne sezony.
3: No i myślę, że aktorzy też nie mogą się doczekać plebiscytu, bo po plebiscycie po prostu zaczynają swoje wakacje i kończy się w ten sposób sezon artystyczny w Teatrze Stefana Żeromskiego. No a na wakacje czekają wszyscy, nie tylko dzieciaki w szkole.
4: Pewnie tak.
3: My pracujący również. Paulina, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie informacje.
4: Bardzo.
3: Zarówno o spektaklu, jak się pomylę, to mnie popraw. Księżyc nad Buffalo, tak?
4: Mam nadzieję, że będziemy odmieniać ten tytuł wiele razy. Dokładnie.
3: Paulina Drozdowska, Teatr Stefana Żeromskiego. Dziękuję raz jeszcze. No i szykujemy się do premiery, a także do festiwalu i plebiscytu O dziką różę.
4: Bardzo dziękuję, zapraszamy.
3: A wszelkie szczegóły na temat zarówno spektaklu Księżyc nad Buffalo oraz tego, kiedy można go obejrzeć, jak słyszeliśmy, do festiwalu będzie na pewno jeszcze nieraz grany i również w trakcie festiwalu, to znaleźć możecie na stronie internetowej Teatru Stefana Żeromskiego, gdzie już teraz Was odsyłam. Również informacje na temat zbliżającego się ogromniastymi krokami festiwalu znaleźć możecie w internecie. Pełny program i harmonogram tego, co, gdzie, jak, kiedy będzie grane, również na stronie teatru, gdzie już teraz Was odsyłam. Ale nigdzie nie odchodźcie od radioodbiorników, bo jeszcze nie kończymy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu reporterów Meloradia. Jeszcze druga część przed nami. Ja oczywiście już teraz serdecznie na Was czekam i mam nadzieję, że spędzimy ten czas we wspólnym towarzystwie. Zapraszam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: No to teraz kolejny temat, trochę już zapowiedziany przeze mnie, a to dlatego, że rzecz miała miejsce w minionym tygodniu. Pozwólcie, że na początek w naszym magazynie przeczytam Wam kawałek listu. Jego treść brzmi tak. Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej z dużą satysfakcją przyjęło informację o awansie miasta Kielce do drugiego etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku i z przyjemnością wyraża swoje poparcie dla tej kandydatury. Inicjatywa Europejskiej Stolicy Młodzieży stanowi ważne narzędzie wspierania wszechstronnego rozwoju młodych ludzi poprzez łączenie wymiaru edukacyjnego, społecznego i obywatelskiego. Tworzy przestrzeń nie tylko do nauki realizowanej w ramach edukacji formalnej, lecz także do zdobywania doświadczeń poprzez działania społeczne, lokalne inicjatywy oraz aktywność prowadzoną przez samą młodzież, rozwijającą podstawy przedsiębiorczości, odpowiedzialności i zaangażowania. To wszystko, o czym Wam przed momentem przeczytałem, to treść listu. Listu popierającego właśnie kandydaturę starania się Kielce o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. W minionym tygodniu ministra Barbara Nowacka odwiedziła Kielce, gdzie spotkała się z młodzieżą oraz podpisała ten właśnie list, którego fragment przed momentem Wam przeczytałem. Przypomnę szybciutko, że w kwietniu tego roku Kielce znalazły się na tak zwanej shortliście czyli krótkiej bardzo liście miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce na tej liście się znalazły, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w naszym regionie. My przypomnijmy sobie, jak cieszyliśmy się z tego właśnie wyróżnienia. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
5: Dotarła do nas bardzo dobra informacja, mówiąca o tym, że miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był europejską stolicą młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy. Oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasta, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
6: Przed nami oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, w którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby powiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
7: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową, my tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu, wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za te kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni i pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą Europejską Stolicą Młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
8: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach. Działamy z miastem nie tylko dla młodych, lecz przede wszystkim z młodymi. Bierzemy udział w konsultacjach, prowadzimy dialog i zabieramy głos w ważnych sprawach. Coraz częściej jesteśmy obecni w procesach decyzyjnych i widzimy, że nasz głos jest ważny. Przekłada się to na nasze działania. Organizujemy wydarzenia młodzieżowe, inicjujemy własne projekty, czy angażujemy się w inicjatywy lokalne i międzynarodowe. Daje nam to nie tylko dużą satysfakcję, jak i tak naprawdę realne doświadczenie. Dzięki temu możemy rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla nas w przyszłości. Uczymy się organizacji, współpracy, liderstwa, odpowiedzialności i komunikacji. Kielce z dnia na dzień stają się miastem, które dają młodym ludziom się rozwijać i działać i jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy być tego częścią.
9: To wyróżnienie, którego dostąpiliśmy, czyli ta nominacja do drugiego etapu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029, jest niesamowitym zaszczytem dla nas, jako dla miasta, a także dla nas, czyli dla Młodzieżowej Rady Miasta, dla osób młodych, które działają, które tworzą te projekty. Jesteśmy jednym z pięciu miast w Europie, które zostało właśnie wyróżnione w tym tytule, co przekłada się właśnie na nasze działania. Co pokazuje też, jak my to robimy i zostało to docenione. Zostało docenione też bardzo to, że władze miasta współpracują z młodymi osobami, to jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ nasza współpraca z władzami układa się wręcz doskonale. Spotykamy się bardzo często, rozmawiamy o tym, jakie mają młodzi problemy, ale nie tylko to. Szanowni Państwo, też bardzo ważnym aspektem są współprace międzynarodowe, które zawiązujemy. Młodzieżowa Rada Miasta angażuje się w wizyty międzynarodowe z partnerami projektów z różnych krajów z Europy. Również Młodzieżowa Rada Miasta bierze udział w wyjazdach do innych miejsc w ramach różnych projektów. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta obiecuję współpracę taką, jak się układała do teraz, a także jeszcze więcej przy kolejnych projektach. Myślę, że tytuł będzie nasz, to się już okaże w listopadzie, ale od teraz będziemy się starać.
10: Znalezienie się wśród 5 finalistów walczących o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale też wyraźny sygnał, że w Kielcach młodych traktuje się w sposób poważny, nowoczesny oraz z ambicjami. Jednak to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie jest dziełem przypadku. W Kielcach od dłuższego czasu możemy zobaczyć coraz większą otwartość na dialog z młodymi ludźmi, na wspieranie ich inicjatyw oraz tworzenie przestrzeni do działania. To bardzo ważne, ponieważ idea Europejskiej Stolicy Młodzieży nie opiera się wyłącznie na promocji miasta, ale przede wszystkim na pokazaniu, że młodzież ma przestrzeń do wyrażania swojego głosu oraz przestrzeń do realizowania swoich działań. Jako przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego traktuję ten sukces z dumą. Kielce jako stolica województwa świętokrzyskiego są naturalnym punktem odniesienia dla wielu młodych z całego regionu województwa świętokrzyskiego, bo to właśnie tutaj młodzi ludzie z całego regionu się spotykają. Jest to miejsce mieszania się różnych społeczności, różnych pomysłów i inicjatyw. Dlatego to bardzo ważne, że to właśnie Kielce na arenie europejskiej są traktowane jako miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą się w pełni spełniać. Ale powinniśmy powiedzieć sobie jasno. Dzisiejszy dzień nie jest metą, ale początkiem kolejnego etapu.
3: A my jesteśmy tuż przed metą drugiego etapu właśnie. Miejmy nadzieję, że po dotarciu na tę właśnie metę będziemy mogli zgłaszać się do finału tego wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, ale to okaże się dopiero jesienią tego roku. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Media Expert, dalej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

lata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
8: Siemanko, 10 na zegarkach, wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką w sobotnie przedpołudnie. Save My Love, to jest pierwszy numer ode mnie, Opoka, hej!

Kąciki ust wychylające się ku górze, podrygujące ramiona po waszej mowie ciała, można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love w Melo.

0: James Hype. Z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce. Czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo, i na Sunrise Festival, i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy triumf ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: O reklamie.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu. Bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

0: Dobra, szybki challenge dla was. Ta piosenka jest z 2008 roku. Piszcie, co wtedy robiliście, ile mieliście wtedy lat, czy w ogóle cokolwiek z tamtych czasów pamiętacie. David Tavare i Root z numerem If You Don't Know My Name w Melo Radio. Gorące, które niesie nas przez to przedpołudnie, ale mamy lepsze numery.
1: A już o 11 zagramy
0: na przykład Only You, Shouse, już za chwilę. Generalnie to nie chciałem powiedzieć, że lepsze, tylko że równie dobra. O, tak jest sprawiedliwie. Zaraz wracamy.

0: FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident,

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Porek.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. Shouse Cup Sport Only You dla was. Opoka, siema.

Sorry, papi, Topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczyć możecie w naszych socialach.

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na player.meloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Odpaliliśmy letnie

0: kochaj niskie ceny. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Po reklamie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim, między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype, pełny line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze, sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy, Kungsi, Theophilus London. I od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: na sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: O reklamie.

albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kungs, Theophilus, London i Galaxy. Posłuchajcie tego. Opoka, siemanko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej!

Bauza i Magnetic w Melo Radio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na player.meloradio.pl. 30 Melo Radia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. player.meloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. To weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia na Red Stage.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Conky Drenchill Albert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13.

0: autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkół.

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: na e-bilet.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 99 FM.
1: Siemano, tu weekendowy Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest, to poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka? Nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Rip It It, Martin Garrix, Ed Sheeran, oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista Dolce lub Forte 1 kg 39,99

0: zwalcza ból?
1: Voltaren!
0: Kto?
1: Voltaren! Voltaren!
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. O reklamie.

Seagala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Seagala w tym roku na Sunrise Festival. Wspaniała edycja nam się szykuje z Before'em, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels like w Melo Radio i Armin Van Buuren, gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support. Na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Getty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na Obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Melo Radio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat, Nicki Minaj razem z nim, Opoka razem z wami, siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't wanna go home w Meloradiu. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland. Dlaczego właśnie z tą osobą? Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie. I czekajcie na telefon.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur, z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu. No cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Po reklamie. Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacje z tym numerem. Na drugim Milky David Guetta, Just the Way You Are. Na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima A Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten, tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też m.in. Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Sobibor przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie, no jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. No i będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij Wyzwanie, więc szykujcie telefony.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio.
1: Tak, podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numer i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Melo Radio, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a dokładniej to w to Podejmij Wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
2: Siemka, witam, cześć.
1: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
2: Postaram się.
1: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
2: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
1: Matko, jakie fitnessowe podejście na antenie Meloradia przy sobocie. No dobrze, dobrze. Bardzo
2: na zdrowo,
1: dobrze.
2: Na zdrowo.
1: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skiety od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
1: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Verso, i Trips już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Katowic 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Po reklamie.

Palce stałe chodzą na kierownicy i głowa sama się buja na boki. Before przed dobrym melotrwato, Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal, 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, te takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: ależ to jest mocny numer. Hello, hello, tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Meloradia i nakręcamy się, bo to jest before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17 i po 17 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper. I tak zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Melo Radio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortorf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w Kubusia Puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.

0: Beat FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: O reklamie.
0: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Sun is shining, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage, na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: No do lata to w zasadzie już rzut beretem. Bryska w Melo, jeszcze przed 18. Tak, podkręcamy tempo. Z tego co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
8: John Summit, Sybil, modelki i włodarski czy Aquite jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie Biforu przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka Łyna. Jej właściciele jej szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No, piękna historia, chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

Bibi Rexha i David Guetta w biforze przed dobrym Melo. A jak u was ten bifor wygląda? Jak ta sobota? Ten sobotni wieczór się zapowiada. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowe

Nie zwalniamy tempa, w Melo Radio Paquita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversize to Playground, Fausty, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: Alok w Melo Radio, Alok też na Tomorrowland tegorocznym w Belgii. Wy też możecie tam być razem z ekipą Melo. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Zróbcie to już teraz na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ależ ja lubię ten numer. Punktualnie o 19 go zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To before przed dobrym Melo. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
0: O reklamie.
5: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę. Najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Air w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe. Gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam m.in. James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19. Ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Po reklamie.

Armin van Buuren i bla bla bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla bla bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 zł w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 zł już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypad, a może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki.

Przyznajcie, kto nucił pod nosem w furce? No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legend. To jeszcze przed 20 w Meloradio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
6: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
7: Niemożliwe, nie wierzę.
8: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 76. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Artbat, Rehaba, Lost Frequencies i wielu, wielu innych. A na początek? Nówka sztuka ode mnie, Skytech, Hearts on Fire, razem z wokalistą Greater X. Utwór ukazał się w piątek w wytwórni Loud Cult. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchajcie, this is Skytech. Genialny Oliver Heldens wrócił z nowym numerem razem z Samem Harperem, Satisfy. Tuż przedtem Latency i Victor Telagio z numerem Speed Up, a już za moment belgijska gwiazda Lost Frequencies razem z Karin Lomax. Numer nazywa się Live It All. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Mój dobry ziom Rehab z nowym numerem If I Could Stop Time. Na wokalu genialna Easy Bizu. Tuż przedtem Jero i Reason Why. A już za chwilę brytyjski DJ Kryder z numerem All My Love. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośniej.

0: Halo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz

0: To promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim